boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Panorama.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770.
5: Po reklamie.
6: Pienso que un sueño para

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Po reklamie.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy czwartek, 25 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Powiemy m.in. o drogowych remontach w Toruniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w rankingu perspektyw oraz o budżecie miasta. Zapowiemy również festiwal Bella Toffee Fest.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaczynamy od inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu i przenosimy się na ulicy Świętej Faustyny.
3: W czasie realizacji tego remontu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Pracujemy na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Kozackiej. W zakresie tego zadania znalazło się sfrezowanie starej, zdegradowanej nawierzchni. Następnie będziemy układać nową na całej długości oraz wymienimy większość chodników. W tej chwili prace prowadzone są w chodnikach. Dopiero po rozpoczęciu wakacji będziemy pracę prowadzić na nawierzchni jezdni, tak aby zminimalizować utrudnienia w rejonie zlokalizowanej tam szkoły. Obecnie wjazd na ulicę Świętej Faustyny, zarówno od ulicy Kozackiej, jak i Legionów, możliwy jest wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Objazd do ulicy Legionów i do ulicy Kozackiej został wyznaczony przez Wielki Rów. Zakończyły się prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sobieskiego. Przypomnę, że tam oprócz infrastruktury, której brakowało dla rowerzystów, która się pojawiła w ramach realizowanej inwestycji, został zwiększony zakres prac, ponieważ pierwotnie mieliśmy tylko w dwóch miejscach wymieniać nawierzchnię i krawężniki, no jednak w czasie prowadzonych prac stwierdziliśmy, że stan nawierzchni jest bardzo zdegradowany i ten zakres został właśnie o wymianę nawierzchni poszerzony na całym odcinku, czyli od Ronda Pokoju do ulicy Żółkiewskiego, cała ta nawierzchnia została wymieniona.
1: A jak spisuje się rower miejski w Toruniu?
3: Mamy wypożyczeń na poziomie 3569. Od początku funkcjonowania rowerów zarejestrowało się 8 czerwca, bo na ten dzień posiadamy statystyki, 1131 nowych użytkowników. Przyglądamy się systemowi roweru miejskiego pod kątem zainteresowania. Pewne jest, że ono jest bardzo wysokie. Największą popularnością cieszą się jak zwykle stacje na placu Rapackiego i na wała generała Sikorskiego. Tamtych wypożyczeń odnotowujemy najwięcej.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik MZD w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Opublikowano nowy ranking perspektyw. To prestiżowe zestawienie polskich szkół wyższych, które powstaje na podstawie obiektywnych danych, takich jak losy absolwentów, dorobek naukowy czy umiędzynarodowienie. Nasz reporter spotkał się z rzecznikiem prasowym UMK Patrykiem Tomaszewskim.
4: W skali kraju, jeżeli chodzi o uniwersytety, zajęliśmy 6 miejsce, a 19 miejsce, jeżeli chodzi o szkoły wyższe. Jest to wynik dobry. Oczekiwania są jeszcze wyższe, żeby znaleźć się w piątce, a najlepiej byłoby na pudle, czyli w trójce tych uczelni, ale przed nami są uczelnie, które znajdują się w dużych ośrodkach, w dużych miastach, znacznie lepszym rynkiem pracy. Wśród mniejszych miejscowości, powiedzmy 200-tysięcznych, zajmujemy pierwsze miejsce, a co istotne, jesteśmy uczelnią najwyżej plasowaną wśród uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
1: A co nasza uczelnia zyskuje dzięki temu rankingowi?
4: Mamy szansę, że przyjadą do nas studenci, którzy absolwenci, a później studenci, którzy wysoko mierzą, czyli olimpijczycy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak konkurencja między uczelniami, nadal między sobą konkurujemy, to pokazuje naszą stabilną i wysoką pozycję w Polsce, wśród uniwersytetów, jak wspomniałem, 6. Kolejny element to również te rankingi pokazują nasze słabsze punkty i jesteśmy w stanie je trochę niwelować. I powiem tak, że może niewiele, ale o jedno miejsce przeskoczyliśmy w skali ogólnie uczelni, bo byliśmy na 20 miejscu w ubiegłym roku, jesteśmy na 19. To są takie elementy, które pokazują, gdzie możemy jeszcze być lepsi, gdzie możemy się poprawić.
1: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawialiśmy też ze studentami.
5: Wie pan co, no ja się spotykam z tym pierwszy raz, ale to, że UMK zajęła, które miejsce pan powiedział?
6: 6 miejsce.
5: No to chyba to jest moim zdaniem no wysokie osiągnięcie jak na UMK, no bo jednak z tego, co wiem, że my jako placówka badawcza, uczelnia badawcza chyba zajmowaliśmy 3 miejsce, a my jak uniwersytet chyba miejsce chyba poniżej 10 miejsca, tak? teraz szóste.
6: A co taki ranking może dać studentom? Czy nie wiem, czujesz jakiś prestiż z tego powodu, czy może być łatwiej o pracę po studiach, jak myślisz?
5: No to daje taki prestiż dla studentów, no bo jednak no, to później się przeradza jakby w późniejsze piastowanie jakichś stanowisk.
6: UMK zajęło 6 miejsce w rankingu perspektyw. Czy dla ciebie jako dla studenta to ważne?
7: Myślę, że tak, jednak rankingi są bardzo ważne. Zwłaszcza jeżeli zajęliśmy tak wysokie miejsce, tylko znaczy to, że UMK się powodzi, tak? Że dobrze się uczą studenci, że dobrze jest zarządzane. Oczywiście no, 6 miejsce to nie jest top 3, więc to jest przestrzeń na poprawę.
6: A czy ty, wybierając tą uczelnię, brałeś pod uwagę, na którym miejscu się znajduje, czy nie?
7: Głównie wybierałem z wygody, ale jednak rankingi to jest taki pierwszy wskaźnik tego.
1: Ze studentami rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podczas najbliższej sesji Rady Miasta magistrat przedstawi sprawozdanie budżetowe za 2025 rok.
8: Odnotowaliśmy wykonanie dochodów na poziomie 2 miliardów 162 milionów złotych. Wykonaliśmy wydatki na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych i z deficytu, który pierwotnie planowaliśmy na 164 miliony złotych, udało nam się wykonać i zanotować wynik budżetu na poziomie plus 7,5 miliona złotych i to jest olbrzymi sukces. Sukcesem na pewno jest również zakres inwestycji, które realizowaliśmy. One w planie na początku były zarysowane w kwocie 399 milionów złotych. Ostatecznie wykonanie inwestycji oscylowało na poziomie 429 milionów złotych. To też jest coś naprawdę, czym warto się chwalić. Trzymamy w ryzach deficyt i trzymamy w ryzach zadłużenie, nie pogłębiając go radykalnie, bo wiemy, że poziom zadłużenia jest dosyć spory, aczkolwiek nie przeszkadza nam to realizować bardzo ważnych inwestycji. Jakbym mógł ocenić to, co zadziało się w roku 2025 w zakresie i wykonania, ale też sprawozdania z realizacji zadań w ramach funkcjonowania naszego miasta, to przede wszystkim teza taka, że nie administrujemy. Nie tylko administrujemy, ale chcemy aktywnie rozwijać nasze miasto w wielu płaszczyznach i to nam się udaje. Jeśli czasami no, są problemy z wykonaniem pewnych inwestycji, to już jest na poziomie wykonawstwa, realizacji poszczególnych wykonawców danych działań. No my staramy się robić, co w naszej mocy.
1: To był prezydent Torunia, Paweł Gulewski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ponad 130 filmów i blisko 200 gości. W sobotę startuje festiwal Bella Toffee Fest w Toruniu. W tym roku jedna z nagród za niepokorność twórczą trafi do Agaty Kuleszy.
9: Uważa się, że to najważniejsze przełomowe role to Róża u Wojtka Smarzowskiego przede wszystkim i Wanda Krus u Pawła Pawlikowskiego w Idzie. Natomiast ja przyznam szczerze, że osobiście pokochałam tę aktorkę za jej rolę w bardzo małym, takim niewielkim filmie, de facto trochę telewizyjnym, Iwony Siekierzyńskiej, Moje smażone kurczaki. I to naprawdę była wspaniała kreacja. Już wtedy myślę, że ogromne grono reżyserów zauważyło, że rośnie wspaniała, wybitna, wielowymiarowa aktorka.
1: A co nas czeka w ramach konkursu głównego On Air?
9: W tym bardzo silna reprezentacja polska. Pokażemy debiut Emmy Buchwald. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. I 11 produkcji tak naprawdę z całego świata. Będzie Liban, będzie Arabia Saudyjska, będzie Irak. To takie trochę zaskoczenia, myślę. Będzie oczywiście Francja. Dawno u nas nie widziana Szwajcaria, Belgia, Niemcy. Przyjeżdżają wszyscy artyści z każdym i z każdą. Będzie można się u nas spotkać. Debiutanci, to oni kiedyś będą tymi najważniejszymi. Kiedyś zaczynał Michel Haneke, Steven Spielberg, teraz zaczynają oni.
1: Mówiła Katarzyna Jaworska, dyrektorka festiwalu.
10: W tym roku nie będzie nagrody prezydenta, nagrody Flisaka. Zrobimy to trochę inaczej w tym roku. Uhonorujemy wybitnego toruńskiego aktora nagrodą, medalem Torunium. Jest to aktor znany, lubiany i już uhonorowany w Toruniu, aczkolwiek nie poprzez Torunium. Jest to aktor, który zaczynał swoją karierę w 1973 roku w filmie Czarne Chmury. Grał wybitnych reżyserów jak Agnieszka Holland, Osikowski czy Wajda. Myślę, że Państwo już wszyscy się doskonale orientują, że w tym roku na gali zamknięcia 24. festiwalu Toffee Fest medal Toruniom trafi do Bogusława Lindy.
1: To był Adam Szponka, wiceprezydent Torunia, a więcej o festiwalu i o nagrodzie dla Bogusława Lindy piszemy na gra.fm.
11: Kolejny upalny dzień w Toruniu, tak zapowiada się czwartek już od samego rana. Na razie na termometrach około 20 stopni, jednak odczuwalnie będzie robiło się szybko. Coraz cieplej, do 30 paru stopni jeszcze w ten weekend, a przy poniedziałku nawet bliżej 40 stopni Celsjusza. Trzeba przygotować się na naprawdę potężną dawkę słońca.
0: Dzień dobry pani.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już czwartek o poranku. Możemy się razem obudzić, jak tak. To wspaniale.
0: Ba, zatańczyć nawet.
11: No, może
0: ty na to?
11: Nie, może
0: lepiej. Poczekaj, a ja zapodam coś pod nóżkę właśnie.
11: No dobrze, a no właśnie, no bo przecież kawałek z Dirty Dancing. No to zatańczymy.
0: Piotr Kolszowski.
11: Oliwia Ciszewska, gramy.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Rano i dobrze w radiu gra w dobrych nastrojach. My na pewno w takich mamy nadzieję, że u was jest podobnie. Jak nie, to postaramy się trochę tą dobrą energią o poranku podzielić. Na przykład z tymi, którzy mają dziś imieniny, są to Dorota, Lucja and Prosper.
1: And Maksym. A jeszcze co
0: and
1: do
0: Wilhelm.
1: Dobrej energii. To ostatnio usłyszeliśmy, że jak podobno człowiek się nie wysypia, to później zachowuje się trochę jakby był po pewnych procentach.
0: Mówimy jesteśmy od razu... bardzo niewyspani.
1: Mamy dzisiaj także dzień marynarza. Każdemu marynarzowi wypływającemu teraz w morze najlepszego.
0: I życzymy, aby dotarł do portu któregokolwiek.
1: No i żeby jakaś piękna dama tam na niego czekała.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe.

0: Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Bardzo serdecznie wszystkich o poranku pozdrawiamy. Dobre słowo wysyłamy, muzykę też, ale to za moment, bo teraz o świecie kina, świecie filmu będziemy mówić, bo tak jest to znowu piękny czas w ogóle. Wspaniale w Toruniu.
1: Zaraz po święcie Torunia, święto kina. Mhm. I będzie pięknie, będzie fioletowo, magentowo, ponieważ są to kolory Toffee Fest Film Festival. Już od tego weekendu rozpoczyna się w naszym mieście. No i nawet jeżeli nie macie karnetu, biletu, to możecie skorzystać za darmo z dwóch seansów w ten weekend, bo 27 i 28 będą puszczane dwa filmy. Sezony oraz Życie dla początkujących. Ten drugi widziałam, polecam osobiście. Takie nietypowe spojrzenie na świat wampirów.
0: A Toffee Fest to oczywiście nie tylko projekcje filmów, to też spotkania z aktorami, które bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tutaj pozdrawiając, polecamy, pozdrawiając tych, którzy, tak jak ja, jarają się przyjazdem do Torunia, Bogusława Lindy i spotkaniem z nim.
1: Tak, tutaj to 2 lipca. I oczywiście spotkania z aktorami są za darmo.

0: Magnetic w radiu gra, pięknie nam wybrzmiało o poranku, ale to nie koniec grania w tej godzinie, prawda koleżanko?
1: Prawda, bo ja magnetycznie przyciągam polskie kawałki, już za chwilę Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Takie hity pełne energii w radiu gra.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
11: Kolejny upalny dzień w Toruniu, tak zapowiada się czwartek już od samego rana. Na razie na termometrach około 20 stopni, jednak odczuwalnie będzie robiło się szybko. Coraz cieplej, do 30 paru stopni jeszcze w ten weekend, a przy poniedziałku nawet bliżej 40 stopni Celsjusza. Trzeba przygotować się na naprawdę potężną dawkę słońca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 7 u nas kolejne informacje w raporcie. Ale z tą informacją pędzimy do was już teraz. Pędzimy jak ten pociąg, chociaż to pośpieszne nie będzie. To będzie nowe połączenie, jak to Oliwia przed chwilą powiedziała, takie wakacyjne bardzo.
1: Wakacyjne, chillowe połączenie, żebyśmy mogli się nieco oderwać od tego, co się dzieje tutaj u nas w Toruniu. Borsukiem pojedziemy sobie w Bory Tucholskie. Powraca takie połączenie na wakacje. No i myślę, że nawet jeżeli nie macie jeszcze planów, to można sobie coś zaplanować. Last minute.
0: Pociąg Borsuk ruszy w najbliższy weekend, dokładnie w najbliższą sobotę 27 czerwca z dworca Toruń Główny i pojedzie dalej przez Chełmże. Pozdrawiamy Chełmże. Przez Grudziądz. Robimy hałas dla Grudziądza. I teraz hałas robią Laskowice Pomorskie. Jeśli nas tam słychać, to też pozdrawiamy. A dalej Tleń, Szlachtę i tak dojedzie do Czerska, gdzie skończy bieg i w drogę powrotną. No i takie połączenie właśnie będzie funkcjonowało w wakacji.

0: To już bardzo blisko siódmej na zegarze. Koleżanka się tak tajemniczo uśmiecha, ale to chyba dlatego, że kawunia się w kubeczku kończy.
1: Kawunia się też do mnie pewnie uśmiecha, ale tam blisko w kuchni, tam w ekspresie.
0: Tam się komunikat wyświetla.
1: Ja muszę lecieć, naprawdę. To ja już może pójdę i was zastałem.
0: Tak, tak. A ja zapraszam wszystkich na informacje w raporcie. Po nich szczegóły pogodowe. A po siódmej oczywiście z kubkiem w dłoni zalanym kawusią. Horoskop od Oliwio. Tyle chciałem powiedzieć. Zobaczcie, wyszło na chwilę, już sobie nie radzę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: To Rimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.

0: sobotę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w Podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrza AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
6: Mamy czwartek, 25 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zaczynamy od informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upału w naszym mieście i powiecie. W ciągu dnia termometry w Toruniu mogą pokazać dzisiaj nawet 33 stopnie Celsjusza. Według synoptyków temperatura maksymalna przekraczająca 30 utrzyma się co najmniej do poniedziałku. A w takie dni najbardziej narażone są osoby w wieku senioralnym, dzieci i mieszkańcy z chorobami kardiologicznymi.
8: Jeśli mamy takie skrajne temperatury, czyli no tak jak w najbliższych dniach oscylujące okolicy 30 stopni w cieniu, to tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę na te grupy najbardziej narażone, na upały, które mogą mieć powikłania związane z upałami, czyli osoby starsze w podeszłym wieku z wielochorobowością i dzieci. Czyli oczywiście wybieramy na aktywność poza domem bardziej pory poza największym nasłonecznieniem, największym upałem, czyli raczej do południa i wieczorem. To, a najlepiej kto może, to w takie dni, szczególnie starsze osoby, najlepiej, żeby w takie dni spędzić w domu. W cieniu, w chłodzie, nawadniając się, pijąc dużo płynów.
7: Mówił nam dr Sylwester Kleczka, koordynator SOR-u w szpitalu przy Batorego w Toruniu.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
7: Dzisiaj sesja Rady Miasta Torunia, na której poznamy sprawozdanie za wykonanie budżetu w 2025 roku. Samorządowcy przekonują, że finansowa sytuacja miasta jest pod kontrolą. W 2025 nasze dochody wyniosły 2 miliardy 162 miliony złotych, wydatki 2 miliardy 154 miliony. Na inwestycje przeznaczyliśmy 429 milionów złotych. Jednym z edukacyjnych projektów, którym chwali się miasto, jest nowa szkoła na Jarze.
10: Jednym z istotniejszych wydarzeń jest budowa szkoły filialnej, która zakończyła się i mogliśmy rozpocząć kształcenie w szkole filialnej szkoły podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi. Na razie w strukturze klas 1-3. Część dzieci, która rozpoczęła naukę przy ulicy Żwirki i Wigury, przeszła do oddziałów na Jarze. Natomiast z tego, co już wiemy, wykonawca wszedł na budowę, przejął teren budowy i rozpoczął działania związane z utworzeniem pełnowymiarowej szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Grasera, tak aby dzieci, które rozpoczęły naukę, mogły dalej ją kontynuować w klasach 4-8. Udostępniona zostanie wówczas też infrastruktura sportowa w postaci orlików, bieżni okulnej, bieżni prostej, wielofunkcyjnego boiska.
7: Mówiła wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
9: O tym się mówi w Toruniu.
7: Trwają Dni Torunia. Dzisiaj o 22 na Zamku Dybowskim zagości kino plenerowe, a mieszkańcy za darmo zobaczą film Do usług szanownej pani. Jutro w programie m.in. koncert i rozstrzygnięcie plebiscytu Toruńskiej Gwiazdy, parada metropolitalna, a w Piernikowej Alei Gwiazd pojawi się nowa Katarzynka. Odsłoni ją pisarz Robert Małecki. Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
11: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
7: Tyle Paweł Żuchowski.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Zapraszam na serwis sportowy, a w nim piłka nożna. Meksyk po raz pierwszy w historii kończy mundialową grupę z kompletem zwycięstw. Na zakończenie fazy grupowej gospodarze pokonali Czechów 3-0. Drugie miejsce w tej grupie niespodziewanie dla RPA po pokonaniu 1-0 Korei Południowej. Swoją grupę wygrywa Brazylia. W nocy wygrała 3-0 ze Szkocją. Teraz gramy jak drużyna. Nie jesteśmy perfekcyjni, musimy poprawić kilka rzeczy, na przykład tempo gry z piłką. Moglibyśmy robić to szybciej. Cieszę się, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła jednak duże postępy. Podsumował Carlo Ancelotti. Maroko pokonało 4-2 Haiti. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1. Obie drużyny z awansem, podobnie jak Bośnia i Hercegowina. Wczoraj 3-1 wygrała z Katarem.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
7: Przed nami 4, może 5 naprawdę upalnych dni. Termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 30 stopni Celsjusza, a może nawet nieco więcej. Na niebie nie będzie brakować słońca, będzie wiał słaby, później umiarkowany wiatr. Nie ma padać, warunki biometeo będą się pogarszać, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
13: Nie chcecie wiedzieć, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To znaczy, może i chcielibyście, ale nie wiem, czy możemy powiedzieć.
6: Myślę, że nie powinniśmy mówić o takich sprawach.
13: Nie. Ponieważ chodzi o typowanie wyników meczu. Zastanawiamy się, jak to dzisiaj na mundialu będzie wyglądało.
6: A ja próbuję to zobaczyć jakoś w magicznej kuli, ale szczegóły oczywiście już za chwilę w kolejnym horoskopie. Oliwia Ciszewska.
13: Słyszycie? Będą wyniki dzisiejszych meczów. Piotr Kolszowski, gramy.

0: Rano i dobrze, dobra czwartkowa?
1: Czwartkowa. Tak, mamy czwartek.
0: Dobra czwartkowa pobudka. Ja tam wolę się jednak czasami upewnić. I czas na horoskop. Pytanie, czy faktycznie rozpoczniemy od wyników spotkań na mundialu, czy skoncentrujemy się na życiu tu i teraz, bo to jest dla nas ważniejsze.
1: No, trochę tak was oszukałam, muszę powiedzieć, ponieważ nie mogę. No po prostu wróżki wszystkie nie pozwalają mi mówić tych wyników na głos.
0: Ale rozumiem, że wy je znacie, tak?
1: No oczywiście, że my wróżki znamy wszystko i my nie możemy przez to obstawiać tych meczy tak oficjalnie. Ale mogę powiedzieć wam, że czwartek przynosi nam Wenus w trygonie z Saturnem.
0: A, wszystko jasne.
1: No i to jest wszystko jasne. Przychodzi pewna stabilizacja w relacjach, także między nami także się ustabilizuje, Olo. Będzie też lekko stabilniej w emocjach, a tych jest to ostatnio sporo. Otwiera się tutaj także furtka dla zodiakalnego lwa, który powinien wykorzystać taką sytuację, no i trochę poodzywać się do znajomych, z którymi na przykład dawno nie rozmawiał. Przyjemny dzień także prognozują gwiazdy naszej zodiakalnej pannie, czyli będzie bez problemów, bez zmartwień, no wszystko uda się zgodnie z planem, tylko najpierw ten plan musi być dobry.
0: Wspaniale, a ja już sobie wygooglowałem, co to jest trygon, bo przez chwilę zainteresowało i zaintrygowało mi to tak jak jednego aktora w polskim filmie, który zastanawiał się, czym jest świeżość. Radio Gra.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Przez pół wieku.
2: Pół wieku, 50 lat. Oni tam rekordy biją, ale nie wiem, słupa opadów w trakcie deszczu, ale z temperaturą niekoniecznie. W Gosport dokładnie temperatura wyniosła w środę 36,1 stopnia Celsjusza. Taki to był ich rekord. Ale co ciekawe, rekord ten został pobity drugi raz tego samego dnia. Wcześniej było 35,7. Tyle odnotowały termometry zlokalizowane w miejscowościach na południe od lądka Zdroju, Londynu w sensie.
1: No ale no co to jest? 36 stopni? No to, no u nas to po prostu piękne, gorące wakacje. Nasz rekord to 40,2 stopni stopnia Celsjusza, odnotowane w 21 roku w Pruszkowie, na Opolszczyźnie. Widzicie, znowu Polska górą.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
7: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
8: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Pogramy za chwilę dalej, a on kręci i kręci i dalej kręci. Ultra kolarz Jacek Kwiatkowski nadal walczy o rekord Guinnessa i rekord świata jednocześnie w jeździe rowerem solo bez wsparcia, tak to się nazywa.
1: Przypominamy, nasz pretendent do rekordu kręci na rowerze kilometry na specjalnie wyznaczonej pętli w okolicy Torunia, czyli jest to taka pętla Złotoria, silno, obrowo, dzikowo, no i dalej z powrotem w stronę Torunia. Tu możecie spotkać naszego kolarza.
0: Warto pozdrowić, dać takie duchowe wsparcie, skoro fizycznym nie może być mowy, tak aby rekord został zaliczony.
1: No właśnie,
0: bo solo. No. Jacek dodatkowo kręci kilometry na konto gminy Łysomice w tej walce o tytuł rowerowej stolicy Polski. W tej chwili po 24 pełnych dniach niemal nieustannej jazdy na rowerze, z krótkimi, naprawdę krótkimi przerwami na sen, na koncie Jacka jest blisko 9400 kilometrów.
1: No to nieźle, nieźle. A z takich ciekawostek, Jacek codziennie zjada 15 kanapek, na przykład z masłem orzechowym i bananem, czyli coś, co daje dużo energii, a jednocześnie można to zjeść bardzo szybko, no bo wiadomo, nie ma czasu na długie posiłki. Panie Jacku, duchem jesteśmy z panem.
0: Tak, tak, duchem, duchem, bo na rowerze już i tak dawno we wstecznym lusterku by nas pan nie widział. Powodzenia, mocno trzymamy kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sorry Papi na antenie Radia Gra. Tak akurat idealnie pod tę dość gorącą aurę w Polsce.
1: No ale przyznaj się, że podśpiewałeś przed chwilą tutaj. Sąsiedzi za ściany słyszeli na bank.
0: Ja czuję tutaj takie rytmy.
1: To ja poczuję Where is the Love, bo to jest jeden z numerów, które zagramy jeszcze przed 8. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Seco Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
14: Przed nami 4, może 5 naprawdę upalnych dni. Termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 30 stopni Celsjusza, a może nawet nieco więcej. Na niebie nie będzie brakować słońca, będzie wiał słaby, później umiarkowany wiatr. Nie ma padać, warunki biometeo będą się pogarszać, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze. Jeżeli obudziliście się w dobrym humorze, to pewnie jeszcze nie biegliście na przykład na spóźniony autobus w Toruniu. A propos autobusów, to trwają konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej, w wyniku których dostaliśmy piękną publikację najczęściej zadawanych pytań w tym temacie. No i żeby nie było, są też odpowiedzi.
1: Całość, komplet znajdziecie na stronach miejskich na toruń.pl, ale my sobie teraz na szybko przejrzymy odpowiedzi urzędników i tak, proszę bardzo. Mamy zapewnienie, że częstotliwość kursowania niektórych linii się zwiększy, tak mówią urzędnicy. No chyba, że na trasie jeździ za mało pasażerów, to wtedy nic się nie zmieni.
0: Ja się również dowiedziałam, że niektóre części miasta mają po prostu zadowolić się tym, że jedna, jedyna linia autobusowa, która do nich dojeżdża, jest linią uzupełniającą i dlatego jeździ raz lub dwa razy na godzinę.
1: No,
0: a podoba mi się także stwierdzenie, że wydłużenie długości trasy linii autobusowej nie wpływa na jej opóźnienie na trasie. No takiego zaklinania rzeczywistości to nawet ja nie uprawiam. A umówmy się, dużo sobie wymyślam.

0: Rulo w Radiu Gra to już w zasadzie za nami, a my zbliżamy się do godziny 8:00. Tu najświeższe informacje. Tak przyglądając się rozgrywkom na mundialu, dla tych, którzy generalnie piłki nożnej nie lubią, bo są takie osoby na świecie.
1: No to, są.
0: To
1: prawda?
0: Teraz zaczęła się jakaś masakra. Słuchajcie, do tej pory grali jeden mecz, a teraz dwa równolegle grają. Nie wiadomo na co patrzeć.
1: Jak tutaj sobie dać radę z
0: jak
1: tym?
0: Żyć?
1: Ja nie wiem. Na szczęście mamy nasze serwisy, nasze raporty. No i w takim razie zapraszamy już za chwilę o pełnej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Załódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które Cię stać.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Po reklamie.
8: Czwartek w kalendarzu, 25 dzień czerwca, na zegarach jest 8. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego Przybatorego w Toruniu nie jest łatwa, ale sukcesywnie się poprawia. W minionym roku na oddziałach przybywało prawie 15 tysięcy pacjentów, udzielono 80 tysięcy porad, na SOR-ze przyjęto 25 tysięcy osób.
10: Porównując rok do roku, skończyliśmy z poprawą w wyniku, czy tej straty netto, prawie 14 milionów. Rok zamykamy ze stratą, faktycznie minus 11 milionów złotych. To, co nas bardzo cieszy, to to, że wszystkie działania naprawcze, które przez ten okres czasu zostały wdrożone, one przyniosły pozytywny efekt w postaci tak zwanego pozytywnego wyniku na działalności operacyjnej, czyli na tej działalności, która stricte obrazuje sytuację funkcjonowania szpitala.
9: Mówił Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. Najwięcej pacjentów przyjmowanych jest na oddział kardiologii, prawie 3200 osób rocznie.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód zakończyła śledztwo dotyczące Patryka R., któremu zarzuca się wyłudzenie znacznej sumy pieniędzy w ramach zbiórek na leczenie i opiekę nad końmi. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Toruniu. Oskarżony przyznał się do zarzutów, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, dozór policyjny, zakaz opuszczenia kraju i zabezpieczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
11: O tym się mówi w Toruniu.
9: IMGW wydało ostrzeżenie meteo dla Torunia i powiatu. Chodzi o upał. Dzisiaj termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza. Miasto przekonuje, że ułatwi mieszkańcom i turystom znoszenie wysokich temperatur. Codziennie czynne będą zraszacze na rynkach staromiejskim i nowomiejskim, na Alei Solidarności i na bulwarze. Zdroje z wodą pitną znajdziecie na rynkach oraz bulwarze. Magistrat zamontuje także kurtyny wodne podczas największych wydarzeń plenerowych, na przykład podczas jutrzejszego koncertu Toruńskie Gwiazdy. Dzisiaj formalnie ostatni dzień nauki, jutro rozdanie świadectw, rozpoczną się wakacje. Z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy więc do SP numer 1 w Toruniu. To był udany rok, przekonuje dyrekcja jedynki.
12: Dużo się wydarzyło, dużo dobrego dla szkoły, szkoła się zmienia i to na lepsze. Jeżeli chodzi o takie wymierne korzyści, to przede wszystkim w wyniku tutaj realizacji tego programu i środków, które które zostały uruchomione przez rząd, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Uzyskaliśmy nowy sprzęt, to jest 35 laptopów, 20 tabletów i 11 Chromebooków, w wyniku czego udało nam się w tym roku zmodernizować starą pracownię komputerową.
9: Mówiła Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor SP numer 1 w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Dziś w Senacie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogłyby zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
7: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę.
9: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy, a na początku tenis. Na turnieju w Bad Homburg porażka Igi Świątek w drugiej rundzie. Wczoraj trzysetowy przegrany pojedynek z Emmą Navarro. Do decydującej fazy eliminacji Wimbledonu przeszła za to Katarzyna Kawa. Wczoraj pokonała Włoszkę Lucrezię Stefanini. Dzisiaj mecze z Amerykanką Kylon Day. Kibice Żużla odliczają dni do kolejnego meczu na Motoarenie w Toruniu. Już jutro o godzinie 18 wystartuje spotkanie 10 rundy PGE Ekstraligi. Anioły podejmą na własnym torze Włókniarz Częstochowa. W pierwszym meczu Press Toruń wygrał na wyjeździe 53-37. Każdy inny scenariusz niż komplet punktów z bonusem będzie niespodzianką, zwłaszcza że w górnej części tabeli naprawdę bardzo ciasno. Trzy pierwsze zespoły, GKM Grudziądz, Sparta Wrocław i Unia Leszno, mają po 14 punktów. Czwarta ekipa z Torunia 13 oczek, a goni nas też nie byle kto, Motor Lublin.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
9: 30 stopni Celsjusza na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, słaby, później umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się w skrócie prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo będą się dzisiaj pogarszać, ciśnienie ma się nieznacznie wahać, nie będzie dzisiaj padać deszcz, na horyzoncie nie widać także burzowego frontu. Widać za to falę upałów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
8: Przeciąga się nieco teraz.
15: O, stację rozciąganko. O,
8: właśnie,
15: polecam,
8: tak to
15: polecam.
8: Wygląda.
15: No, o poranku trzeba robić takie rzeczy. Mhm. Ja wiem, jak to jest za biurkiem. A już po 8:00. Oliwia Ciszewska.
8: Takie rzeczy inne też trzeba robić. Piotr Kulczowski, kawę trzeba zrobić. Gramy. O.

0: Hity pełne energii od samego rana w radiu gra. Lecimy dalej, moi drodzy, bo nasza polska armia rośnie w siłę i zakupiła właśnie nowe drony, tak nie do końca normalnie wyglądające, maszyny latające V-BAT. Wyróżniają się tym, że są oczywiście sterowane bezzałogowo i mogą latać w warunkach silnych zakłóceń oraz trudnej pogody.
1: Jak tak patrzę sobie teraz na zdjęcia tych dronów, to w sumie się nie dziwię, że takie wspaniałe chmury się rozstępują na widok drona przypominającego. No właśnie, to tak wygląda jak, nie wiem, jakiś odwrócony nietoperz.
0: Taki spadający? Nie, no oby nie. No i oby tylko operatorzy tych dronów nie polegali tylko na echolokacji.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do playlisty dobrej czwartkowej. Tymczasem breaking news, choć niektórzy pewnie już słyszeli, Iga Świątek odpadła i to już w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. A przecież już za chwilę Wimbledon będzie.
1: Właśnie.
0: Iga miała potrenować na trawie, no i nie wyszło.
1: O, tak, tak. Miała potrenować, no, ale wiesz, no, może wyszło, tylko my nie rozumiemy tej strategii. Wiesz, tak sobie zaczęłam myśleć, może usypia czujność rywalek.
0: Mhm. I trenuje odpadanie. Nie?

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Danio tutaj jest, Stokrotka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dajcie znać, co tam słychać u was z samego rana. Jak mija ten poranek, napiszcie, zadzwońcie. U nas na przykład taka lekka ekscytacja jest w redakcji u jednej z koleżanek. Nie wiem, powiemy, że chodzi o Kasię, czy nie?
1: Nie, nie mówmy, może ona nie chce.
0: To nie mówmy.
1: W każdym razie chodzi o nowy dyskont, który dziś u Kasi na dzielni otwierają.
0: Tam otwierają, to nawet nie nowy, a wyremontowany. I wiecie, co tu robi wrażenie największe, i to też na naszej koleżance, że oni się trochę w ponad miesiąc tym remontem wyrobili. No takich ekip remontowych nam trzeba.
1: Kasia tu się nawet sama zastanawia, czy aby ich do remontu mieszkania nie wynająć.
0: Brzmi jak plan. Bałbym się tylko, że w takiej łazience na przykład zamiast umywalki zamontują mi kasę samoobsługową.
1: A w kuchni wielki piec na bułki.
0: Nie, jeszcze piszczący tak. Ale za to w przedpokoju miałbym swój prywatny automat do skupu butelek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Hej, Fonsi.

0: Wilki, Just the Way You Are, to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami już patrzymy, Roxy i Faust, na szeroką wodę. Wypłyniemy razem z nimi.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lay's? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
18: Winda nie działa.
17: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
18: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
17: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
19: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
20: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lay's? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
23: 30 stopni Celsjusza na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, słaby, później umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się w skrócie prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo będą się dzisiaj pogarszać, ciśnienie ma się nieznacznie wahać, nie będzie dzisiaj padać deszcz, na horyzoncie nie widać także burzowego frontu. Widać za to falę upałów.
11: Spo-
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobrze wam gramy w radiu. Gra na tej fali o 9:00 kolejnej informacji u nas. Tymczasem po sieci nadal niesie się historia z jednego z serwisów samochodowych pod Krakowem. Otóż w kolejce do serwisu stanął tu w ostatnich dniach wyjątkowy klient. Był to sam Andrzej Duda. Były prezydent przyjechał swoim Porszakiem na polerowanie reflektorów.
1: I tak w blasku, nie reflektorów, ale samego prezydenta postanowili ogrzać się nieco pracownicy i właściciele serwisu. Selfie jak z panem prezydentem szybko pojawił się w internecie.
0: Każdy by takiego chciał.
1: Właśnie, a klient podobno z usługi zadowolony. O co tam chodziło?
0: O polerowanie reflektorów. Wiesz, tak żeby ładnie świeciły.
1: I rozświetlały drogę po zmroku. Zwłaszcza jak widoczność utrudniać będzie ostry cień mgły.

0: czwartego poranku, a my tymczasem zbliżamy się już do godziny 9. Kolega się tutaj ze mnie naśmiewa troszkę między piosenkami.
1: To są życzliwe uśmiechy. To są życzliwe uśmiechy.
0: No dobrze, w takim razie my życzliwie także zbliżamy się do kolejnego raportu, prognozy pogody, no ale ta, myślę, na razie nie zaskoczy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Już 9:00, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Za godzinę rozpocznie się sesja Rady Miasta Torunia. Na tym spotkaniu samorządowców ma być przedstawione sprawozdanie za wykonanie budżetu w 2025. Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 429 milionów złotych. Co zmieniło się w służbie zdrowia?
18: Ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzinna. Niemal 314 milionów, w tym 25 milionów inwestycji. Główne inwestycje poczynione w szpitalu miejskim, to zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do neurochirurgii głowy i szyi, modernizację pomieszczeń nad SOR-em, zakup diagnostyki i sprzętu do pracowni patomorfologicznej.
17: Mówiła wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska. Samorządowcy przekonują, że finansowa sytuacja miasta jest pod kontrolą. W 2025 nasze dochody wniosły 2 miliardy 162 miliony złotych, wydatki 2 miliardy 154 miliony.
19: Dzieje się na drogach.
17: ruch. Przenosimy się na skarpę. W najbliższy poniedziałek mają być wprowadzone zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi. Powodem kolejny etap prac przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja. Temat zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Zostanie zamknięty przejazd przez rondo od strony Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości Wyszyńskiego. Kierowcy jadący z Kaszczorka w stronę szosy lubickiej pojadą tak jak dotychczas po jednym pasie. To jednak nie koniec zmian. Będzie też obowiązywać zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla pojazdów jadących Konstytucji 3 maja od strony Olimpijskiej.
17: Kasiu, są też zmiany w komunikacji miejskiej.
15: Również od poniedziałku zmieniona zostanie trasa przejazdu nocnego autobusu N91, ale chodzi wyłącznie o kurs przez Kaszczorek. Od przystanku Rubinkowo Park and Ride autobus pojedzie objazdem Wyszyńskiego Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej. Na trasie objazdu zatrzyma się na przystanku Wyszyńskiego, a przystanek Witosa zostanie zawieszony.
17: A teraz w raporcie powiemy o akcji strażaków pod Toruniem. Wczoraj wieczorem w Brzezinku w gminie Lubicz doszło do pożaru samochodu osobowego. Na szczęście, jak poinformowali strażacy, nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu zdarzenia interweniowały dwa zastępy OSP z Gronowa i Rogówka. Zmieniamy temat. Akt wandalizmu na moście marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu. 21-latek zniszczył podstawę rzeźby anioła, który zamontowany był na barierce mostu. Wędrowiec Neucjusz został czasowo zdemontowany. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia czynu chuligańskiego, za co grozi mu do 5 lat więzienia, a straty oszacowano na 2000 zł.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Europę zalewa fala upałów. W naszym kraju ostrzeżenia wydano dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 stopni. Jak przetrwać ten skwar?
19: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli koło 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, żeby gdzieś tam koło 2,5-3 litrów starać się wypijać. Ochrona głowy, starajmy się przebywać w cieniu.
17: Przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Warunki biometeo będą się dzisiaj pogarszać. Na toruńskim niebie nie brakuje słońca, wieje słaby wiatr. Po południu może być umiarkowany. 31 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Parasole nie przydadzą nam się ani dzisiaj, ani jutro. Gorąco i sucho będzie również w najbliższy weekend.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Dziękujemy!
16: Dziękujemy! Ale to na razie czwartek, czekaj, to wiesz, to jutro będziemy dziękować za cały tydzień.
21: Dziękujemy za wspólny poranek naszym słuchaczom i słuchaczkom.
16: O. Tak, czwartkowy poranek uważamy za zakończony, choć zachęcamy was, żebyście zostali jeszcze z Mariuszkiem. Mhm.
21: I polecamy się na jutro, w piątek będzie ogień.
16: Oj, tak.
21: W pogodzie. Piotr Kolszowski.
16: I Oliwia Ciszewska, pa, pa!

0: Shania Twain w Radiu Gra. Dzisiaj czwartek, 25 dzień czerwca. Wszyscy czekamy na wakacje, wszyscy czekamy na urlopy. No jak się okazuje, wcale nie wszyscy. Bo państwo w zeszłym tylko roku wydało ponad 84 miliony złotych na ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. W niektórych firmach tego bardzo pilnują. Jak się okazuje, nie wszędzie najwięcej niewykorzystanych urlopów mają takie grupy zawodowe. Służba cywilna, pracownicy cywilni, a także żołnierze i funkcjonariusze. I to właśnie w policji znaleźli się rekordziści, którym wypłacono ekwiwalenty za urlopy. Na trzecim miejscu 356 tysięcy złotych, ktoś z miejsca drugiego dostał 407 tysięcy złotych, a rekordzista pobrał ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 680 tysięcy. To za ile urlopów to było? No wyobraźcie sobie, ile to musiało być lat. Tyle lat bez remontu. No ciekawe, co na to żona. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Rod Stewart.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: I od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: O północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem spać. Takie były słowa piosenki. No dzisiaj spokojnie, da się. Dzisiaj w Toruniu o północy jeszcze 21-22 stopnie, także cieplutko. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od dzisiaj do końca tygodnia, przynajmniej do końca tygodnia, będzie gorąco, więc przypomnę również, że w piątek 26 czerwca miejskie instytucje kultury przygotowały sporo różnych atrakcji, w tym także atrakcji wodnych. I już w piątek na basenie Aqua Toruń oraz przed budynkiem cała gama atrakcji w ramach imprezy Aqua and Music Sport. Od 16 do 18 wstęp dla dzieci i młodzieży będzie bezpłatny. Także od piątku w Toruniu czynne będą letnie baseny, czyli na ulicy Przyskarpie, ulicy Kujawskiej, szosie Bydgoskiej. Czynne będą codziennie od 10 do 18. Oj, spodziewam się, że będą oblegane. Za chwilę obiecana pogoda, a potem Rihanna.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Warunki biometeo będą się dzisiaj pogarszać. Na toruńskim niebie nie brakuje słońca, wieje słaby wiatr. Po południu może być umiarkowany. 31 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Parasole nie przydadzą nam się ani dzisiaj, ani jutro. Gorąco i sucho będzie również w najbliższy weekend.
6: To jest Radio Gra.

Gorące hity na gorący dzień. Swedish House Mafia w radiu gra. A teraz jeden z myków na upały. Otwierać okna czy zamykać w trakcie upału? Specjaliści mają jedną konkretną radę. Podczas dnia trzymaj okna zamknięte i zasłonięte, żeby ograniczyć nagrzewanie wnętrza. Otwieraj po zachodzie słońca, kiedy powietrze jest chłodniejsze i takie chłodne powietrze wypełni nam wtedy mieszkanie. Dom będzie działał, piszą, jak chłodziarka. Nocą magazynuje chłód, który rano daje ulgę. To ja tylko jeszcze dodam, że dzisiaj to wcale nie będzie najgorętszy dzień tego tygodnia.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Idziemy w stronę 10:00. Będzie najnowszy raport. Potem wracamy do grania. Potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra, pozdrawiamy o 10:00 i zapraszamy na najnowsze wydanie raportu. Mamy też świeżą prognozę pogody.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W sądzie okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w sprawie głośnego zabójstwa w Grudziądzu. Do tragedii doszło 18 czerwca 2 lata temu. Z ustaleń śledztwa wynika, że Sławomir J., działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, zadał Robertowi K. co najmniej 5 ciosów metalowym nożem kuchennym. Sławomir J. został uznany za winnego zamordowania Roberta K., skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w toruńskiej komunikacji miejskiej. Za nami spotkanie urzędników z mieszkańcami, ale to nie jedyny sposób na wyrażenie swojej opinii. Uwagi można wysyłać drogą elektroniczną lub wypełnić ankietę online. I tą ostatnią opcję wybrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
19: Ankieta jest anonimowa, ale zaznaczamy takie podstawowe informacje jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Możemy też podać maila. Jesteśmy pytani o to, jak często korzystamy z komunikacji miejskiej czy karty JO. Dalej przechodzimy do mapy, czytamy o proponowanych zmianach, można przeanalizować każdą linię, czy zmienia się trasa, jak będzie wyglądać częstotliwość, jakie są zaplanowane linie ekspresowe. I do każdej linii, która nas interesuje, dodać komentarz. Na końcu ankiety mamy też miejsce na ogólne uwagi dotyczące proponowanych zmian, możemy też sami coś zaproponować. I tyle, ankieta jest gotowa do wysłania.
2: Wczoraj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń odbyło się wydarzenie edukacyjne Hejty, reaguj, kultura szacunku. Akcja była skierowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców, a celem spotkania była nauka rozpoznawania hejtu i cyberprzemocy, rozwijanie umiejętności reagowania oraz wzmacnianie empatii.
20: Krótko chciałem zapytać, jak to jest z tym hejtem w szkole? On jest? Nie ma go?
21: No pewnie jest. No ja osobiście się nie spotkałam, ale na przykład moja przyjaciółka z podstawówki spotkała się z hejtem na temat jej wyglądu i było jej bardzo ciężko.
20: Okej, ale sobie poradziła jakoś z tym? Szukała profesjonalnej pomocy? Czy po prostu rozmawiała o tym, czy zostawiła to w sobie?
21: Rozmawiała ze mną, z rodzicami, z wychowawcami i no skończyło się na tym, że po prostu chłopak, który ją wyzywał, został upomniany.
2: Z uczniami z Torunia rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: 30 sierpnia mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać pierwszą edycję Copernicus Airshow Toruń, czyli międzynarodowego pokazu lotniczego połączonego z koncertami, efektami pirotechnicznymi oraz nocnym show. Jedną z największych atrakcji będzie występ Artura Kielaka, znanego w całej Polsce polskiego pilota akrobacyjnego. Kolejnym artystą nieba będzie Paweł Kozarzewski. To pilot pokazowy, który słynie z niezwykłych prezentacji motoparalotniowych z wykorzystaniem światła, laserów i efektów pirotechnicznych. Więcej o Copernicus Airshow Toruń piszemy na Gra FM.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak? O tym Tomasz Skory.
22: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego.
2: Przed nami upalny i słoneczny dzień w Toruniu. IMGW wydało ostrzeżenie meteo dotyczące upału. Dzisiaj termometry w naszym mieście pokażą 30 stopni. Pojutrze może być jeszcze cieplej. Przed nami kilka podobnych dni, w trakcie których nie będzie padał deszcz. Przez upał warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
0: Dzień dobry, witajcie. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Mamy czwartek, 25 czerwca. Jakoś tak dzisiaj wszystko idzie łatwiej i lżej. Może to już wizja weekendu, może to już wizja wakacji, które właściwie pukają już do drzwi. Jeszcze raz dzień dobry. Teraz Kygo, a w tej godzinie także Sobel, będzie też zespół Queen.

0: ABBA, Dancing Queen w radiu gra. Upalny weekend przed nami. Słuchajcie, jak się tak przyzwyczajimy do tych wysokich temperatur, bliskich 40 stopni, to wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby przenieść się do Dubaju. I to na stałe, bo właśnie czytam, że wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Gdyby ktoś był zainteresowany, obniżki sięgają nawet milionów dolarów. No tylko ktoś zapomniał dodać, że jeżeli coś stanieje z 30 milionów do 25 milionów, to i tak dalej jest bardzo drogie.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
4: Winda nie działa.
3: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
4: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

Lata mijają, a takie hity wcale się nie starzeją. Kind of Magic i zespół Queen, no przeciwnie do nas. No bo na przykład dla niektórych atrakcją na weekend są koncerty, dla innych basen, ale jest też taka grupa, dla których atrakcją mogą być bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje lekarskie, mobilne gabinety medyczne, profilaktyka, pierwszy pomoc, zdrowy styl życia i atrakcje. Wymieniam to wszystko, bo to wszystko czeka na mieszkańców podczas Miasteczka Zdrowia w Toruniu już w najbliższą niedzielę. Zainteresowanym dodam, że wszystko to odbywać się będzie od godziny 10 do 15, a miejsce to Centrum Targowe Park. Zdrówka nam wszystkim życzę, teraz Bob Sinclair.

0: Gdyby komuś brakowało mocy, to u nas znajdzie hity pełne energii. Starship w radiu gra. Nie tylko mocy nam trzeba w takie gorące dni, ale także wody. Mówi się, że zwykle człowiek powinien wypijać około 2 litrów wody dziennie, ale przy takich temperaturach, jakie nas czekają, jakie mamy, tej wody powinno być jeszcze więcej. Lekarze apelują, żebyśmy podczas upałów pili nawet 3,5 litra wody dziennie, żeby nie dopuścić do odwodnienia. No wiadomo, człowiek nie wielbłąd, pić musi.
1: Reklama. Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
13: BYD. Build your dreams.
15: Po reklamie.
16: Przed nami upalny i słoneczny dzień w Toruniu i MGW wydało ostrzeżenie meteo dotyczące upału. Dzisiaj termometry w naszym mieście pokażą 30 stopni, pojutrze może być jeszcze cieplej. Przed nami kilka podobnych dni, w trakcie których nie będzie padał deszcz. Przez upał warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
15: To jest Radio Gra.

Ten głos należy do EJ i słyszymy go także w mundialowym przeboju nagranym w duecie z Andreą Bocellim. Co tam dzisiaj na Mistrzostwach Świata? Dzisiaj Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador Niemcy o 22:00. O 1:00 w nocy Tunezja z Holandią i Japonia ze Szwecją, a o 4:00 Turcja, USA i Paragwaj, Australia. No dzisiaj mecze takie bardziej dla nocnych marków. Gramy dalej, teraz Fancy, a do 11:00 także Artur Gadowski.

0: Rádio Gra.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl. Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Gra, za co bardzo dziękujemy. Mamy 11. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla kierowców. Nowy pas do skrętu w prawo z Kraszewskiego w Aleje Świętego Jana Pawła II jest już gotowy. Zakończono wszystkie prace związane z realizacją tej inwestycji. Z nowego rozwiązania zmotoryzowani z Torunia skorzystają już od jutra. Budowa prawoskrętu w tym miejscu kosztowała 380 tysięcy złotych. Drogowcy wierzą, że dodatkowy pas usprawni komunikację na tym jednym z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań.
14: O tym się mówi w Toruniu.
13: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upału w Toruniu i powiecie toruńskim. W ciągu dnia termometry mogą pokazać dzisiaj nawet 32 stopnie Celsjusza. Według synoptyków temperatura maksymalna przekraczająca 30 utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Miasto przekonuje, że ułatwi mieszkańcom i turystom znoszenie wysokich temperatur. W najważniejszych punktach miasta, na rynkach oraz bulwarze, znajdziecie zraszacze wodne i zdroje z wodą pitną. Na wydarzeniach organizowanych z okazji Święta Miasta pojawią się z kolei wodne kurtyny.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Dzisiaj formalnie ostatni dzień nauki, jutro rozdanie świadectw. Z naszym mikrofonem zajrzeliśmy do szkoły podstawowej numer 1 w Toruniu. Jaki był ubiegły rok? Zmodernizowaliśmy starą pracownię komputerową. Cieszy się dyrekcja jedynki.
15: Musieliśmy też zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową i to też się udało zrobić i mamy w tym momencie już taką sytuację, w której nie tylko w szkole jest jedna pracownia komputerowa, ale musimy myśleć o tym, żeby otwierać kolejne. Pracownia sztucznej inteligencji, która zostanie do nas dowieziona w wakacje, niestety w wakacje, ale stety, jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, czyli 3 lipca mamy informację, otrzymamy w ramach też tego Krajowego Planu Odbudowy pracownię sztucznej inteligencji i tutaj w skład tej pracowni wchodzi przede wszystkim monitor interaktywny 75 cali, 15 laptopów dla uczniów plus 1 laptop dla nauczyciela plus oprogramowanie do tej sztucznej inteligencji.
13: Mówiła nam Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu. Hej, ty reaguj! Kultura szacunku. Pod taką nazwą wczoraj w arenie przy BEMA w Toruniu odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli. Jego celem była nauka rozpoznawania hejtu i cyberprzemocy.
16: Z naszego prawa nie powinniśmy czynić złego użytku, ale żeby to wiedzieć, musimy znać przepisy. Musimy wiedzieć, że wolność słowa jest filarem demokratycznego państwa prawa i to muszą wiedzieć młodzi ludzie, ale ta wolność jest wolnością, dopóki nie wkracza w sferę wolności praw innych osób. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za edukację prawną, za informowanie młodych ludzi o ich prawach i za nauczenie ich, że prawo nie jest straszakiem, prawo nie jest mieczem, ale prawo jest pewną tarczą. Znajomość swoich praw zabezpiecza nas przed hejtem, chociaż przestępstwa z hejtowania próżno szukać w kodeksie karnym.
13: Mówił na spotkaniu w Toruniu Marcin Kruszewski, prawnik i twórca kanału internetowego Prawo Marcina.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: W Gdańsku startuje 2-dniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Kto weźmie w niej udział?
17: Są m.in. premier Ukrainy Julia Sferedenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
18: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów.
13: Tyle Michał Radkowski i Stanisław Pawłowski. -31 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu, pogarszające się warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. A przed nami kilka podobnych, upalnych dni. W niedzielę w Toruniu może być nawet 35 stopni Celsjusza.
12: Im głośniej słuchacie radia, im bardziej, im mocniej pracują membrany, tym mamy większy ruch powietrza i większe chłodzenie. Także warto zrobić głośniej. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w Radiu Gra. Na początek tej godziny Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, potem jeszcze Oscar Sims, Taylor Swift i Cher.

0: i wszystkie trolle tańczą. No bo przypomnę, że to piosenka z filmu Trolle, Can't Stop the Feeling i Justin Timberlake w Radiu Gra. Tańczymy z radochy, że kończy się rok szkolny, że za chwilę urlop. A jak czytam, urlop na terenie Polski planuje 34% rodaków. Większość, 47%, wyjedzie nad polskie morze, 32% w góry, a 16% na Mazury. Ale w walce morze czy góry wygrywa pierwsze. Nad polskim morzem wakacje zamierza spędzić aż 47% z nas. Także morze górą.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Torun.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Torimpex, ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
19: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
20: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
21: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Nie każdy wybryk da się skwitować takim ups. Czasem trzeba ponieść konsekwencje, o czym już w tym roku Britney się przekonała. Teraz o tym, co nas dzisiaj czeka w ramach Dni Torunia. Dwa koncerty na przystanku przy Uniwersyteckiej. O 15:00 instalacja, o 20:30 Runo. No i dzisiaj także kino plenerowe, Zamek Dybowski, godzina 22:00. Do obejrzenia film zatytułowany Do usług szanownej pani. Sympatyczna francuska komedia, w której występuje między innymi John Malkovich. Także życzymy dobrej zabawy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kosher w Radiu Gra, a ja tymczasem czytam o żółwiu rekordziście. I tak sobie myślę, że z żółwia to powinniśmy akurat te upały brać przykład i robić wszystko bez pośpiechu i bez spiny. Ale ten żółw ma na imię Jonathan. To najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Ma co najmniej 194 lata. Już tylko 6 lat brakuje mu do 200. Osobnik został właśnie wpisany na listę rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Przypomnę, ma przynajmniej 194 lata. No taki stary to na pewno jeszcze pamięta i gadu-gadu, i naszą klasę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD ATTO 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD ATTO 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
13: BYD. Build your dream.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.
3: 31 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu, pogarszające się warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. A przed nami kilka podobnych, upalnych dni. W niedzielę w Toruniu może być nawet 35 stopni Celsjusza.

Nie jedna osoba pewnie pomyślała: oj, kiedyś to były przeboje. No teraz też są, tylko zupełnie inne. Hity pełne energii wracają po raporcie. Na początek kolejnej godziny Dawid Podsiadło i Sezon.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Mamy dzisiaj czwartek, to już 25 dzień czerwca, mamy południe i mamy najnowszy raport. Zapraszam.
19: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Prawie 15 tysięcy pacjentów rocznie leczonych jest na oddziałach specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, który mimo niełatwej sytuacji finansowej nie ogranicza działalności, wręcz przeciwnie, rozwija się i inwestuje, podkreślając, że jest to szeroko przemyślana i konkretna strategia. Jakie inwestycje zostały poczynione?
20: Rok 26, 25 to rok wielu inwestycji. Trochę z pracownikami się śmiejemy, że mamy Polskę w budowie, bo udało się pozyskać naprawdę ogrom środków. Przez te półtora roku, dwa lata wydamy 64 miliony złotych. I tak, ostatnio otworzyliśmy pracownię hemodynamiki z nowym, zmodernizowanym sprzętem. Pracownia również jest zmodernizowana. Bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o same funkcjonalności tego sprzętu, który jest, bo to już jest nowoczesny sprzęt, generacyjnie przeskakujący to, co dzisiaj na rynku funkcjonuje. Bardzo istotna dla nas inwestycja to nowa pracownia tomografii komputerowej. Do tej pory mieliśmy jeden tomograf, teraz już mamy dwa tomografy. Tomograf, który udało się pozyskać, to jest tomograf spektralny. To jest urządzenie, które w sposób bardzo szybki bardzo wysokojakościowy, potrafi przeprowadzić chociażby badania serca i naczyń wieńcowych.
19: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. Dodajmy, że niedawno otwarty został zmodernizowany oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, ale inwestycji było oczywiście dużo więcej. Zmieniamy temat, przenosimy się teraz na toruńską skarpę, bo już od najbliższego poniedziałku, 29 czerwca, wprowadzone zostaną zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi koło szpitala dziecięcego. Powodem jest kolejny etap prac przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Zostanie zamknięty przejazd przez rondo od strony Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości Wyszyńskiego. Kierowcy jadący z Kaszczorka w stronę szosy lubickiej pojadą tak jak dotychczas po jednym pasie. To jednak nie koniec zmian. Będzie też obowiązywać zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla pojazdów jadących Konstytucji 3 maja od strony Olimpijskiej.
19: Kasia, są też korekty w komunikacji miejskiej.
17: Również od poniedziałku zmieniona zostanie trasa przejazdu nocnego autobusu N91, ale chodzi wyłącznie o kursy przez Kaszczorek. Od przystanku Rubinkowo Park and Ride autobus pojedzie objazdem Wyszyńskiego Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej. Na trasie objazdu zatrzyma się na przystanku Wyszyńskiego, a przystanek Witosa zostanie zawieszony.
19: Dziś termometry mają wskazać nawet 33 stopnie Celsjusza. W związku z upałami miasto rozstawiło stacjonarne zraszacze wodne na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, na Alei Solidarności i na Bulwarze. Jeżeli jesteście w centrum, warto się udać w te miejsca, aby się chociaż na moment schłodzić. W kilku punktach są także stanowiska z wodą pitną. To między innymi na Rynku Staromiejskim, Nowomiejskim czy na Bulwarze. Słuchacie raportu? Na piłkarskim mundialu mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej Patryk Serwański.
21: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
19: W turnieju oczywiście nadal świetnie spisujące się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
19: Już teraz w Toruniu jest bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj nawet do 33 stopni Celsjusza, ale uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Do tego na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i to kolejny dzień w naszym mieście, kiedy nie ma padać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
18: Przypominamy o nawadnianiu. Lekarze polecają nam w takie upały przynajmniej 3,5 litra wody. No i do tego warto raczej chronić się w cieniu niż chodzić w słońcu. Dzień dobry, witam pogodnie. Mariusz Pucyło, pozdrowienia dla solenizantów. Dzisiaj imieniny mają Dorota, Łucja i Prosper. Pozdrawiamy i gramy teraz Dawid Podsiadło.
23: Jest!

0: manewry bady, bady to bady. O, na takich piosenkach to można się uczyć języka angielskiego. Blue System w Radiu Gra. A my teraz pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. A 25 czerwca urodził się m.in. George Michael. Gdyby żył, dzisiaj świętowałby 63 urodziny. George Michael urodził się 63 lata temu, a 43 lata kończy Joanna Klepko. Ktoś mógłby zapytać, a kto to jest? Wszyscy ją znamy. Tyle, że pod pseudonimem Cleo. Świętuje dzisiaj 43 lata, a natura człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, jest dość skomplikowana, czytamy w horoskopie, i niełatwo go zrozumieć osobom postronnym. Jest bardzo uczuciowy, ale zmienny. Podlega też zmiennym nastrojom. Ma za to umiejętność nawiązywania kontaktów towarzyskich w błyskawicznym tempie. To oczywiście zaleta, a wadą według horoskopu jest brak rozwagi i ostrożności w większości życiowych sytuacji. Także życzymy tego i wszystkiego najlepszego, a za chwilę w prezencie Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

fajna piosenka. Luckily I Follow Rivers, a ja teraz o takiej bardzo fajnej akcji w ramach Dni Torunia. No w ogóle fajnych akcji, fajnych wydarzeń nie brakuje w tym tygodniu. A 26 czerwca, czyli w piątek, czyli już jutro, odbędzie się wyjątkowa parada metropolitalna. To będzie spektakularne widowisko plenerowe, które rozpocznie się późno, późno, o godzinie 22 na rynku nowomiejskim. No ale chodzi o to, żeby już się ściemniło, bo dopiero wtedy te figury, które wezmą udział w paradzie, podświetlane figury, będą robić wrażenie. Wszystko rozpocznie się na rynku nowomiejskim, a potem parada przejdzie ulicami Starówki na rynek staromiejski, gdzie zaplanowano finałowy akt wydarzenia. Nie da się tego opowiedzieć, to trzeba po prostu zobaczyć. Przypomnę, parada metropolitalna jutro, 22, rynek nowomiejski. Spokojnie, o pogodę nie trzeba się martwić, na pewno będzie ciepło.

0: Barcelona i Pectus w Radiu Gra. Zwykle mają tam cieplej, ale nie teraz. Dzisiaj w Barcelonie tylko 30 stopni. A ile u nas? O tym za chwilę w najnowszej prognozie. Potem Phil Collins.
1: Reklama.
2: Dorimpex, ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
6: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
8: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
9: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
10: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Po reklamie.
21: Już teraz w Toruniu jest bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj nawet do 33 stopni Celsjusza, ale uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Do tego na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i to kolejny dzień w naszym mieście, kiedy nie ma padać.
22: Słuchasz Radia Gra.

Numer, który naprawdę niesie radość. Felix Jen i Walk With Me. Jest radocha, bo to przecież już jutro kończy się rok szkolny. Zaczynają się wakacje. Wiele osób zaczyna urlopy. A do tego mamy prawdziwie wakacyjną pogodę, także jest dobrze. Słyszymy się jutro w piąteczek, piątunio. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się upałom.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
3: Po reklamie.
9: Czwartek, 25 czerwca, na zegarach 13, czas na raport Radia Gra.
10: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Trwa sesja Rady Miasta. Na tym spotkaniu samorządowców przedstawiane jest sprawozdanie za wykonanie budżetu w minionym roku. Na inwestycje przeznaczyliśmy 429 milionów złotych. Przy okazji warto wspomnieć, że szykuje się sporo inwestycji, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Jedną z nich będą remonty w przychodniach.
11: Inwestycje w miejskiej przychodni specjalistycznej, czyli modernizacja budynku ośrodka rehabilitacji przy Łysko. Drobne oczywiście przebudowy, które i modernizacje, które miały miejsce tutaj przy ulicy Uniwersyteckiej i to, co jest kluczowe dla mieszkańców Bielaw, to projekt budowy filii miejskiej przychodni specjalistycznej przy ulicy Szczecińskiej, tak aby była ona dopełnieniem Centrum Integracji Międzypokoleniowej i tak naprawdę odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Inwestycje w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym to remont tarasu, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, która też umożliwia lepsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami, ale też pozwala na wypoczynek aktywny na tarasie.
10: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
12: Dzieje się na drogach.
10: Toruńscy drogowcy informują, że gotowy jest już nowy pas do skrętu w prawo z Kraszewskiego w Aleje Świętego Jana Pawła II. Zakończono wszystkie prace związane z realizacją inwestycji. Z nowego rozwiązania zmotoryzowani skorzystają już od jutra. Budowa prawoskrętu kosztowała 380 tysięcy złotych. MZD wierzy, że dodatkowy pas usprawni komunikację na tym jednym z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań. Zmieniamy temat. Dzisiaj formalnie ostatni dzień nauki. Jutro rozdanie świadectw i rozpoczynają się wakacje. A my z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy jeszcze do szkoły podstawowej numer 1 na Starówce, by podsumować ten rok szkolny.
13: Uważam, że ten rok był bardzo udany, ponieważ idziemy w takim kierunku edukacji STEAM, czyli łączenie nauki, technologii, sztuk artystycznych i udało nam się w tym roku zakupić taki fantastyczny zestaw klocków Corbo do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej 1-3 do wykorzystania dla całej klasy. Każde dziecko ma możliwość zabawy tutaj nauki poprzez doświadczenie, poprzez eksperyment, angażując wszystkie swoje zmysły i na pewno ta nauka staje się bardziej efektywna. Również w tym roku szkolnym udało nam się i uzyskaliśmy grant w ramach rządowego programu Cyfrowy Nauczyciel. Dwa oddziały przedszkolne, które prowadzimy w szkole, zostały wyposażone również w klocki Corbo, w drukarkę 3D.
10: Mówiła Agnieszka Podradza-Karakulska, dyrektor szkoły podstawowej numer 1 1 w Toruniu.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
0: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane. Nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
12: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
0: No nie widać jej, nie widać.
10: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Marek Balicki. Nawet 33 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Przed nami więc kolejne upalne godziny w naszym mieście z przewagą słońca na niebie. Ale oczywiście uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i zwiększają ryzyko przegrzania organizmu.
9: Uf, jak gorąco, ponad 30 stopni, a dziś nawet do 32, 33. Upały jeszcze przez kilka dni, dopiero od przyszłej środy ma być lekkie ochłodzenie, co oznacza, że będzie do 25. Więc chyba nie wypada mi powiedzieć witam gorąco, witam rzeźko. Mariusz Skodanowski, dzień dobry, już za chwilę Pointer Sisters w Radiu Gra.

0: Kasia Cerek-Świcka i na kolana w radio gra.
1: Powtarz za upał.
0: Temperatura coraz wyższa i taka, że rzeczywiście można upaść na kolana. W tym programie będziemy wam podpowiadać, jak radzić sobie w Toruniu z upałami, ale zapowiemy też, nomen omen, gorące wydarzenia weekendu zamykającego obchody święta miasta. Jeszcze sporo atrakcji, mnóstwo koncertów, chociażby jutrzejszy finał toruńskich gwiazd i występ zespołu Lordofon to w Fosie Zamkowej. Ale będzie także oczywiście o jutrzejszym pojedynku żużlowym na Motoarenie i kilka innych niespodzianek. Po prostu warto być z nami. A już po przerwie muzycznie Pitbull i Florida, a później Billy Joel przypomni swoją Uptown Girl.
2: Reklama.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Billy Joel o wyjątkowej damie z tym pamiętnym teledyskiem. A teraz też wyjątkowe kobiety i zaproszenie na niezwykły festiwal, który startuje już za chwilę.
1: Tu Kawka Jaworska
2: i Dorota Płoska-Grzybowska.
1: Zapraszamy na
2: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bellatofifest w Toruniu,
1: który startuje 27 czerwca
2: i będzie trwał do 3 lipca.
0: No i chciałoby się powiedzieć nareszcie. Nareszcie to też tytuł kolejnej piosenki w Radiu Gra, oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Będzie też Alize, Muła, Lolita. O samym festiwalu więcej w kolejnej godzinie naszego programu.

0: Grow Me, Lucas Meyer, Light Me Up. Kolejne energetyczne hity na upalne już prawie wakacyjne popołudnie w Radio Gra. A w kolejce czekają już chociażby Katy Perry oraz ATB i jego niezwykłe Don't Stop.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: Po reklamie. Nawet 33 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Przed nami więc kolejne upalne godziny w naszym mieście z przewagą słońca na niebie. Ale oczywiście uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i zwiększają ryzyko przegrzania organizmu.

0: Juanes w Radio Gra w sam raz na plaży, zwłaszcza przy takich upałach. I teraz ważne informacje. Znamy termin otwarcia kąpielisk w okolicach Torunia. Plaża w Chełmży już działa, w Kamionkach dostępna od jutra, w Józefowie od soboty. Więcej na ten temat znajdziecie także na naszej stronie Gra FM. A kolejny raport Radia Gra już za chwilę, punktualnie o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jaki OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jaki OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex, Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
8: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
16: Po reklamie.
0: To jest czwartek, 25 czerwca, jest 14 w Radio Gra, czas na raport.
2: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Trwają konsultacje społeczne w Toruniu. Temat: zmiany w komunikacji miejskiej. Za nami spotkania z mieszkańcami, ale to nie jedyny sposób na wyrażenie swojej opinii. Można wysyłać uwagi elektronicznie, pocztą tradycyjną lub wypełnić ankietę online. Ostatnią opcję wybrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Ankieta jest anonimowa, ale zaznaczamy takie podstawowe informacje jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Możemy też podać maila. Jesteśmy pytani o to, jak często korzystamy z komunikacji miejskiej czy karty JO. Dalej przechodzimy do mapy, czytamy o proponowanych zmianach, można przeanalizować każdą linię, czy zmienia się trasa, jak będzie wyglądać częstotliwość, jakie są zaplanowane linie ekspresowe. I do każdej linii, która nas interesuje, dodać komentarz. Na końcu ankiety mamy też miejsce na ogólne uwagi dotyczące proponowanych zmian, możemy też sami coś zaproponować. I tyle, ankieta jest gotowa do wysłania.
2: Zmieniamy temat. Wczoraj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń odbyło się wydarzenie edukacyjne Hejty Raguj. Kultura szacunku. Akcja skierowana była do uczniów klas od 7 do 8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i wychowawców. Celem spotkania była nauka rozpoznawania hejtu i cyberprzemocy, rozwijanie umiejętności reagowania, wzmacnianie empatii i budowanie kultury szacunku w szkole oraz w internecie.
17: Jeśli zapytasz dzieciaka: Siemka, co słychać? A on odpowie: No wiesz, Luzik, nie wszystko w porządku, to ja mówię ci, u niego na pewno nic nie jest wszystko w porządku. Ten dzieciak, on tam głęboko w środku w sobie toczy walkę z demonami, o których ty tak naprawdę nie masz pojęcia. Tak jest i właśnie nasza młodzież myśli w ten sposób. Mamy wspaniałe, mądre, młode pokolenie, ale to wspaniałe, podkreślam, mądre pokolenie jest niestety w potężnym kryzysie zdrowia i psychicznego, i w kryzysie emocji. Sami sobie nie poradzą. Słuchajmy ich, bądźmy razem z nimi i pomóżmy im wyjść z tych problemów.
2: Mówił Hubert Pietrus, ambasador Fundacji Dobry Hashtag. Zmieniamy temat. Trwają dni Torunia 2026, a jednym z wydarzeń w weekend, a właściwie już jutro, będzie parada metropolitalna. Spektakularne widowisko plenerowe rozpocznie się jutro o 22 na Rynku Nowomiejskim. Finał zaplanowano na Rynku Staromiejskim. Wszystko ma potrwać około 45 minut, a w trakcie korowodu zobaczymy spektakularne formy artystyczne inspirowane światem podwodnym. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Słuchacie raportu? Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej. Na co Ukraina przeznaczy te pieniądze?
18: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
2: Mówił Michał Radkowski. Już teraz w Toruniu na termometrach mamy ponad 30 stopni Celsjusza, a temperatura może jeszcze wzrosnąć. Uważajcie więc na siebie, bo takie wysokie wartości mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury, ale czwartek to kolejny dzień, kiedy w prognozach nie widać opadów.
0: Jak żyć przy takich upałach? Zresztą jak mieszkańcy radzą sobie z tymi temperaturami, sprawdzimy jeszcze w tej godzinie. Będziemy Wam też przypominać, co robić albo czego nie robić przy tak wysokich pomiarach. A muzycznie trzymamy rękę na pulsie. Justin Bieber, Nicki Minaj, a później Alvaro Soler.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters w Radio Gra. Upały przekraczające grubo 30, 35, a nawet dochodzące do 40 stopni. Takie są niektóre prognozy na ten zbliżający się weekend. My staraliśmy się sprawdzić i zapytać mieszkańców Torunia, czy takie upały im nie przeszkadzają.
1: Nie.
2: No różnie. Ale ogólnie ja wolę ciepło.
3: Nie.
4: Troszeczkę tak.
5: Tak, nie za bardzo. Piję dużo wody.
6: Tak, albo wiatrak. Na przykład w domu.
7: Siedzimy w domu, w lodzie.
8: Nie no.
9: Idziemy nad jeziorko czy coś?
10: Nie no, widzimy upałów.
2: No może, ale ty może trochę teraz daleko. Gorąca herbata. To jest pewne. Działa.
11: Proszę pana, jak było 47 stopni w Turcji, ja chodziłam na spacery i zwiedzanie. Nie wiem, kiedy była za gorąco dla mnie. Jest przyjemnie, powiem tak, nie jest zimno, o.
0: No to, co mamy i będziemy mieć w Toruniu, jest bardzo daleko od zimno.
12: Reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które Cię stać.
19: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
20: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
19: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
20: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy!
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
24: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: serwisie Radio Gra Poleca przypominamy o wydarzeniach związanych z tegorocznym świętem miasta. Jeszcze dzisiaj wernisaż Marka Czarneckiego, artysty fotografika, gigapikselowe Toruń. Zobaczyć więcej. To o 18:00 w galerii The Black Wall Gallery of Photography. W ramach cyklu Zielony Tramwaj Runo wystąpi na koncercie na przystanku przy ulicy Uniwersyteckiej. Początek o 20:30. Ale ponownie ten zespół usłyszymy także jutro podczas koncertu Toruńskich Gwiazd. Po raz 21, tym razem w Fosie Zamkowej od 17:00. Marone, Czaku, zespół świętujący jubileusz 25-lecia, Kombinatorzy, czyli toruńska supergrupa i goście w hołdzie dla Republiki. Będzie nawet orkiestra Wabanka. Na wielki finał po godzinie 20:00 gość specjalny, zespół Lordofon. Wstęp wolny, gorąco polecamy.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię. Mam nadzieję, że wentylatory, klimatyzacje i inne sposoby na chłodzenie działają w waszej pracy czy w waszych mieszkaniach. A my mamy kolejną porcję orzeźwiających hitów do 15:00, między innymi Clean Bandit i Dennis Lloyd.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa, w piątek 26 czerwca od 17:00, wstęp wolny.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Kaufland, yeah.

0: takie dobre. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Już teraz w Toruniu na termometrach mamy ponad 30 stopni Celsjusza, a temperatura może jeszcze wzrosnąć. Uważajcie więc na siebie, bo takie wysokie wartości mogą być dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury, ale czwartek to kolejny dzień, kiedy w prognozach nie widać opadów.
9: To jest Radio Gra.

Dennis Lloyd, Mad World w radiu. Gra szalona jest w tym roku PGE Ekstraliga. W zasadzie ciągle nie wiadomo, kto walczyć będzie w playoffach. Za to wiadomo, jaka drużyna zdecydowanie odstaje od reszty stawki. I to właśnie z nimi, z włókniarzem Częstochowa, spotkamy się jutro na Moto Arenie. Czy to będzie pogrom? No nie ukrywajmy, wiele na to wskazuje. Może będzie to sposób na to, żeby poćwiczyć jakieś rozwiązania czy ustawienia. Oczywiście nie lekceważąc przeciwnika, bo to jest sport. Warto także dodać, że przed rozpoczęciem meczu o godzinie 18, godzinę wcześniej, bo o 17 specjalny gość Darcy Ward odsłoni pamiątkową tabliczkę w Alei Gwiazd toruńskiego sportu żużlowego. Tego naprawdę nie można przegapić. A ja mam teraz podwójne zaproszenia na ten jutrzejszy pojedynek. Wystarczy do nas zadzwonić i przekazać pozdrowienia, ale takie krótkie, dla Darcy'ego Warda. Myślę, że to będzie dodatkowa miła niespodzianka dla naszego byłego anioła.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
16: Po reklamie.
17: Upalny czwartek, 25 czerwca, jest 15 w Radiu Gra, czas na kolejny raport i sport.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Szykują się zmiany na oddziałach urazowo-ortopedycznym, urologii ogólnej i onkologicznej i neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Więcej szczegółów zdradził nam dyrektor Jan Gesek w programie Toruński Kalejdoskop.
19: Faktycznie dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że ten rozpęd, którego żeśmy nabrali, on wbrew pozorom inwestycyjny się nie zatrzymuje. Przed nami modernizacja całego pierwszego piętra i tu w tym obszarze przygotowujemy się do relokowania dwóch oddziałów. I logika tego działania jest taka, że to będą oddziały, które wbrew pozorom najczęściej korzystają z bloku operacyjnego, który jest bezpośrednio również na pierwszym piętrze ulokowany, w związku z powyższym ta ścieżka dla pacjenta, co dla mnie też jest bardzo ważne, szalenie istotne, żeby była jak najkrótsza, żeby pacjent jak najkrócej podróżował po szpitalu, po różnych obszarach, jeżeli tego wymaga. I na tym pierwszym piętrze będzie oddział ortopedii, oddział neurochirurgii, czyli dwa oddziały zabiegowe. Tu plany mamy inwestycyjne zakończenia tego procesu, bo już jesteśmy po zamówieniu publicznym, po ogłoszeniu. Zaraz będziemy rozstrzygać to zamówienie publiczne. I plany mamy do jesieni zrealizować ten proces.
18: A tym samym po przenosinach ortopedii zwolni się część przestrzeni czwartego piętra. W związku z tym poszerzony i zmodernizowany zostanie oddział urologii, dzielący obecnie piętro z ortopedią. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a to oznacza, że miejsc dla pacjentów urologicznych będzie więcej, również dla tych wymagających chemioterapii. Zmieniamy temat. Już jutro uczniowie pożegnają rok szkolny i zaczną wakacje. Jednak okres letni to dla wielu szkół czas na remonty i bieżące inwestycje i tak będzie na przykład w szkole podstawowej numer 1 na toruńskiej Starówce.
16: Po powrocie już wracamy do pracy pełną parą i gdzieś w połowie wakacji, gdzieś w połowie lipca rozpocznie się kolejny remont w naszej szkole, no bo jeżeli chodzi o specyfikę, należy też dodać, że to jest budynek wiekowy, 143 lata. W zasadzie muszę powiedzieć, że jesteśmy cały czas w trakcie remontu i w tym roku bardzo się cieszę, bo ze względu na to, że ten budynek jest dosyć duży, 3 kondygnacje, dostępny całkowicie, jeżeli chodzi o tą architekturę, no to mamy już potwierdzenie, że wakacje rozpocznie się remont, który będzie polegał na tym, że zostanie zainstalowana tutaj winda. Na pewno bardzo potrzebna, bo jeżeli chodzi o nasze potrzeby szkolne, to bibliotekarz przeliczył, że co roku 1 tonę podręczników trzeba wnosić na trzecie piętro, niestety schodami.
18: Mówiła Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor szkoły podstawowej numer 1 w Toruniu.
20: Dzieje się na drogach.
18: Toruńscy drogowcy informują, że gotowy jest już nowy pas do skrętu w prawo z Kraszewskiego w stronę Placu Rapackiego w Aleje Świętego Jana Pawła II. Zakończono wszystkie prace związane z realizacją inwestycji, a z nowego rozwiązania zmotoryzowani skorzystają już od jutra.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Jakie dokładniej wątki mogą się pojawić?
21: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach.
18: To był Michał Dobrołowicz.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Katarzyna Krochowalska-Brzeskowska, to jest raport sportowy. Zapraszam. Na początek żużel juniorzy KS Toruń z awansem do finału młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych. W eliminacjach rozegranych w Gdańsku Torunianie zajęli drugie miejsce z dorobkiem 18 punktów. Najlepiej punktował Antoni Kawczyński, zdobył 11 punktów z bonusem. Finał odbędzie się 19 lipca w Krośnie. Mamy też informacje dla tych, którzy planują niedzielę z żużlem. Z powodu prognozowanych upałów wprowadzono nowe godziny spotkań w ramach PGE Ekstraligi i Metal Kasy drugiej Ekstraligi. Ostrów zmierzy się z Piłą o 17.30, Zielona Góra z Lublinem o 19.00, a Gorzów z Lesznem o 21.00. Zmieniamy dyscyplinę i zaglądamy w harmonogram mundialu. Przypominam, na tym etapie to 2 mecze na godzinę. O 22.00 mamy starcie Curaçao Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador-Niemcy. O 1.00 w nocy Japonia-Szwecja i Tunezja-Holandia, a o 4.00 Paragwaj-Australia i Turcja-USA.
22: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
18: Już teraz w Toruniu mamy ponad 30 stopni Celsjusza, a może być jeszcze cieplej, dzisiaj nawet do 32 albo 33 stopni. Naprawdę uważajcie na siebie, bo tak wysokie wartości mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Czwartek to kolejny dzień, kiedy w Toruniu nie ma padać, wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne może nieco spaść.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
17: Dziś ostatni dzień w szkole, ale to raczej spotkania bądź wyjścia na lody. Jutro świadectwa i początek wakacji. Przypominamy, że jutro także toruńskie gwiazdy. I tu ważna informacja, że na terenie Fosy Zamkowej, gdzie odbywać się będzie koncert, chociażby Lordofon, będzie specjalna kurtyna wodna. A w Radiu Góra już teraz Bon Jovi.

0: Elton John w radio gra jedna z gwiazd lat 90. O gwiazdach, ale tych filmowych. Już teraz Artur Stochla.
1: Toruń jest miastem gwiazd. Zapoczątkował to Mikołaj Kopernik, ale z naszego gotyckiego miasta pochodzą również inne gwiazdy. Mamy przecież Helenę Grosównę, gwiazdę przedwojennego kina, Małgorzatę Kożuchowską, Olgę Bołądź czy Bogusława Lindę. Co ważniejsze, aktor odbierze medal Toruniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Bogusław Linda znany jest przede wszystkim z filmów akcji, chociaż niektórzy mylnie uważają, że to przedstawiciel kina niemego, bowiem najczęstszą cytowaną kwestią aktora to nie chce mi się z wami gadać. Z tym milczeniem to różnie jest. Kolega, który ma swoje sady, opowiadał mi, że złapał kiedyś złodziejaszka, który kradł mu jabłka. Co lepsze, złapał go w najbardziej newralgicznym punkcie i zapytał go o imię, jednocześnie grożąc, że jak ten mu nie powie, to mu urwie to, za co trzyma. Złodziej nie odpowiadał, tylko wydawał jęki, więc mój kolega szarpnął mocniej i zagroził: gadaj, bo naprawdę urwę. Wtedy usłyszał: Jędrzej, nie mowa ze wsi.
2: Reklama.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pharma. Regulamin w sklepach i na pastorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Grad.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Gazebo I Like Chopin w Radio Gra. A dla tych, którzy kochają kino, już za moment wystartuje 24. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Znamy program, znamy gości, znamy także laureatów specjalnych nagród, a wśród nich ikonę światowego kina. Nastasia Kiński, gwiazda filmów Polańskiego, Coppoli czy Wendersa.
1: My jesteśmy wydarzeniem międzynarodowym i stawiamy na kino europejskie i przypominamy i odkrywamy te postaci, które napisały piękną i piszą dalej piękną historię kinematografii. Ty mówisz, że się wychowałeś, ja też się wychowałam. Na filmach, w których zagrała Nastasia Kiński. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedzi, że możemy ją uhonorować właśnie tą najważniejszą festiwalową nagrodą, nagrodą za niepokorność twórczą. Tym samym dołącza do naszych wcześniejszych dwóch laureatów i to naprawdę, myślę, szacowne grono w tym roku.
0: Mówiła dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska. A za chwilę w Radiu Gra Kaigo, a później MC Hammer.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Mam nadzieję, że nie zapominacie o piciu odpowiedniej ilości płynów. Upały, które nadciągają nad całą Europę, także dadzą się we znak nam, mieszkańcom Torunia. W wielu miejscach pojawią się kurtyny wodne, także na terenie piątkowego koncertu toruńskich gwiazd w Fosie Zamkowej. A po przerwie u nas Bruno Mars, a później Keira.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa, w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
11: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Głodny? To dobrze! W Bigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Bigrza, Szkolna 10.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Po reklamie.
6: Już teraz w Toruniu mamy ponad 30 stopni Celsjusza, a może być jeszcze cieplej, dzisiaj nawet do 32 albo 33 stopni. Naprawdę uważajcie na siebie, bo tak wysokie wartości mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Czwartek to kolejny dzień, kiedy w Toruniu nie ma padać, wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne może nieco spaść.
0: Słuchasz Radia Gra.

Daria Zawiałów, Ballada o niej. Mówiliśmy o rozpoczynającym się już w sobotę festiwalu Bella Toffee Fest. W kolejnej godzinie naszego programu przejdziemy od słów do zaproszeń. Wcześniej zaprosimy Was na raport o 16 w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
7: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
8: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: Po reklamie.
15: 16 na zegarach, to czwartek, 25 czerwca. Czas na raport Radia Gra.
16: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W związku z prognozowanymi na najbliższe dni jeszcze wyższymi temperaturami, miasto ma ważny apel do Torunian o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wzajemną troskę o osoby najbardziej narażone na skutki upałów. Magistrat podejmuje także doraźne działania. Jakie?
17: Były podjęte działania, będą rozstawione kurtyny wodne, zraszacze w czterech miejscach, jeżeli chodzi o zespół starówkowy. Dodatkowo też są tam zdroje wodne. więc można się dopajać. Będzie również rozstawiona przez wodociągi taki beczkowóz, z którego będzie można skorzystać. On będzie w weekend też mobilny, ponieważ w weekend są różnego rodzaju wydarzenia. Zraszacze i kurtyny będą również w innych punktach miasta, między innymi na Placu Cyrkowym, na Zamku Dybowskim i w dwóch punktach Orlików Mosiru. I tam też będą funkcjonowały. Tak jak powiedziałem, wodociągi podstawią beczkowozy z wodą.
16: Mówił Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta. Ważny apel dotyczący wysokich temperatur i przebywania nad wodą mają także patrole wodne toruńskiej policji. Przypominają, że bezpieczeństwo nad wodą zależy od każdego z nas. Warto reagować na nieodpowiedzialne zachowanie i nie ignorować sytuacji mogących stwarzać zagrożenie dla innych. Warto o tym pamiętać. Zmieniamy temat. Jeszcze w tym roku szykują się przeprowadzki dwóch oddziałów w Szpitalu Miejskim przy Batorego. Na pierwsze piętro przeniosą się ortopedia i neurochirurgia. W związku z relokacją ortopedii więcej przestrzeni zyska urologia.
0: W tym roku na pewno jeszcze rozpoczniemy modernizację czwartego piętra, gdzie dzisiaj znajduje się oddział ortopedii i urologii. W planie mamy poszerzenie tego oddziału urologii ostatecznie o ten obszar, w którym teraz oddział ortopedii się znajduje. No jest to działalność całodobowa, działająca w trybie ostrym i pilnym, jedyna w mieście Toruniu. W związku z powyższym też widzimy, jakie są potrzeby mieszkańców Torunia. Tutaj chcemy poszerzyć tą działalność i rozwinąć również o dodatkowe miejsca dla pacjentów. Nie tylko pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, pacjentów onkologicznych. Również planujemy tutaj zabezpieczenie dodatkowego obszaru dla chemioterapii pacjentów, którzy będą tego wymagali.
16: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Na koniec jeszcze krótka informacja dla pasażerów MZK, bo w związku z remontem ulicy Okulnej od kolejnej środy, 1 lipca, wprowadzone będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Chodzi o linie numer 12, 14, 29 i N93. Więcej informacji przekażemy w raporcie za godzinę. Słuchajcie nas uważnie.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Teraz informacja o katastrofie awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Jak informują strażacy, dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły.
18: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
16: Informacje zebrał Krzysztof Berenda.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
16: Przed nami kolejne upalne godziny w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 33 albo 34 stopni Celsjusza. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, wieje umiarkowany wiatr i ani dzisiaj, ani w najbliższych dniach, patrząc na prognozy, nie widać opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
15: I już po 16:00, kto może, niech szybko zmyka do domu. Mam nadzieję, że klimatyzacja w samochodzie dobrze działa, a w domu już czekają chłodne napoje. Tego wam życzymy, dokładamy do tego orzeźwiające hity w Radiu Gra. Andy Dust z Okaria, będzie też That Don't Impress Me Much od Shania Twain.

0: Madonna Into the Groove w Radio Gra. Już w niedzielę na Jordankach w ramach Toffee Fest niezwykła premiera filmowa. Obrazu Droga rzadziej przemierzana to reżyserski debiut Zuzanny Grabowskiej, a film kręcony był w naszym regionie, chociażby w Górznie i Szubinie. To opowieść o Julii i Weronice, niegdyś nierozłącznych przyjaciółkach, które od 3 lat nie miały ze sobą kontaktu, spotykają się ponownie i tu zaczyna się lawina zaskakujących wydarzeń. Jeżeli chcielibyście w niedzielę zobaczyć ten film o 18:00 w CKK Jordanki, a później spotkać się z twórcami, to chętnych zapraszam do telefonu 56 i od 6 do 0. A po przerwie u nas Wiktor Waligura, a później The Weeknd.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: serwisie Radio Gra Polesa przypominamy, że trwają dni Torunia. Dziś o 20:30 przystanek przy ulicy Uniwersyteckiej, występ zespołu Runo. Runo pojawi się także na jutrzejszym koncercie Toruńskie Gwiazdy. Startujemy od 17:00. Wystąpią Marony, Czaku, świętujące swoje 25-lecie. Supergrupa Kombinatorzy wykona utwory z repertuaru Republiki Obywatela GC, a towarzyszyć im będą specjalni wokalni goście, a nawet orkiestra Wabank. Poznamy laureatów Toruńskich Gwiazd w kategorii DJ, Nadzieja, Wykonawca i Płyta Roku, a na wielki finał po godzinie 20:00 zespół Lordofon, który porwie nas do szaleńczej, mam nadzieję, zabawy. Nie bójcie się upałów, będą specjalne kurtyny wodne, tak żeby naprawdę poczuć ten wyjątkowy muzyczny początek wakacji.
1: Poleca Radio Gra.

0: Wam do Project King of My Castle w Radiu Gra. Nasza twierdza Moto Arena jutro podejmować będzie Włókniarz Częstochowa, ale wcześniej po 17:00 odsłonięcie kolejnej pamiątkowej tablicy dla ikon toryńskiego sportu żużlowego dla Darcy'ego Warda. A nasi słuchacze tak pozdrawiają australijskiego mistrza.
1: Darcy, trzymaj się!
2: Dziękujemy jako kibice naszemu mistrzowi za wszystkie lata spędzone w naszym klubie Apatorze, za wszystkie punkty, za za uśmiechy, za wszystkie zdobyte.
0: Get well, Darcy. W Radiu Gra po przerwie, między innymi Europe The Final Countdown.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Seco Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawskomyślnikpomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
17: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
18: Mediamarkt.
19: Po reklamie.
1: Przed nami kolejne upalne godziny w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 33 albo 34 stopni Celsjusza. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, wieje umiarkowany wiatr i ani dzisiaj, ani w najbliższych dniach, patrząc na prognozy, nie widać opadów.
3: To jest Radio Gra.

Summer 12 to 12. Kilka dni temu ktoś postanowił zaprowadzić porządki na moście Piłsudskiego. Ofiarą padł anioł wędrowiec Neucjusz, jedna z rzeź popularnego szlaku toruńskich aniołów. Się okazało, 21-letni torunianin, który zdemolował podstawę mocującą figurkę, został zatrzymany, usłyszał zarzut czynu chuligańskiego, za który grozi mu nawet 5 lat więzienia, a straty oszacowano na 2000 zł. Na szczęście sam anioł wyszedł z tego bez szwanku i wrócił do pracowni autorki na renowację. Miejmy nadzieję, że to ostatni raz, gdy ktoś postanawia rozprawić się z miejskimi symbolami. To także dowód na to, że nie warto zadzierać z toruńskimi aniołami, o czym ostatnio przekonali się goście z Lublina.

0: Radio gra hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Jest 17, to czwartek, 25 czerwca. Czas na kolejny raport Radia Gra.
19: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Zaczynam od informacji dla pasażerów MZK, bo w związku z remontem ulicy Okulnej od 1 lipca szykują się zmiany w funkcjonowaniu autobusów. Linia numer 12 będzie kursować na skróconej trasie do przystanku Telimeny, następnie od tego przystanku pojedzie Okulną i skręci w prawo w Łódzką w stronę centrum, tym samym autobusy tej linii nie będą kursować do pętli przy ulicy Łącznej. Linia numer 29 jadąca na Skarpę i autobusy linii numer N93 w kierunku centrum będą jeździły objazdem ulicą Łódzką i Podgórską bez wjazdu w ulicę Okulną. Będzie też także pewna korekta dotycząca kursu linii numer 14. Więcej informacji znajdziecie na gra.fm. Finanse Torunia to główny temat dzisiejszej sesji Rady Miasta. Poznaliśmy sprawozdanie za wykonanie budżetu w minionym roku.
1: 2025 rok był takim rokiem, w którym aż 10 programów polityki zdrowotnej zostało przygotowanych. Ponad 7630 mieszkańców, którzy skorzystali z działań profilaktycznych. Bardzo ważny program, który skierowany został do uczniów szkół podstawowych, czyli program wykrywania otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo wsparcie w postaci programów już kontynuowanych, czyli Toruń ma oko na dzieciaki, Toruń uśmiewa uśmiechem, czy leczenie wad postawy.
19: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. Zmieniamy temat. Wczoraj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń odbyło się wydarzenie edukacyjne Hejty Ragu i Kultura Szacunku. Akcja była skierowana do uczniów klas od 7 do 8 szkół podstawowych, także szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i wychowawców. Celem spotkania była nauka rozpoznawania hejtu i cyberprzemocy, rozwijanie umiejętności reagowania, wzmacnianie empatii i budowanie kultury szacunku w szkole oraz w internecie.
17: Młode pokolenie, które ma bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, odbiera wszystko bardzo personalnie, często nie uzewnętrznia się też z tym, szukając wsparcia w świecie wirtualnym, nie zwraca się do nas dorosłych, ponieważ też nie ma zaufania. Widzimy w przestrzeni też takie zjawiska, kiedy młodzież przychodzi z problemem i mówi, że wydarzyło się to czy tamto i rodzic nie wierzy, nauczyciel nie wierzy, pedagog nie wierzy i to chcemy odczarować, żeby młodzież wreszcie zaufała, że stoimy za nimi po prostu murem i im pomożemy. Po to są też specjaliści typu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Kiedyś to chodziły stereotypy, że zwracasz się z pomocą, to jesteś psychicznie chory. Tak mówiono. Nie. Teraz mądrzy ludzie, odważni ludzie idą po pomoc do specjalistów.
19: Mówiła psycholog Agata Lalik. Słuchacie raportu? Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Co to konkretnie oznacza?
20: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje.
19: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, natomiast jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 14 albo 15 stopni. Jutro w ciągu dnia znowu upał do 32 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i będzie to kolejny dzień bez opadów w naszym mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Już po 17:00, dziś w kalendarzu Dzień Marynarza. Jeżeli jesteście, gratuluję. Jeżeli nie, to zawsze można pograć w Marynarza. My wam fajnie zagramy w tej godzinie. Na początek Elton John, I'm Still Standing, będzie też Bob Sinclair oraz Michael Bedford. Przypomnę jeszcze, że dziś imieniny Dori, Łucji i Prospera. Wszystkiego dobrego od Radia Gra.

0: Już jutro oficjalny początek wakacji, a my w kolejnym wydaniu serwisu Radio Gra poleca zapraszamy na otwarte letnie baseny. To już jutro od 10 do 18 przy ulicy Kujawskiej. Wstęp bezpłatny, wyznaczony w godzinach dla dzieci i młodzieży po okazaniu legitymacji szkolnej. Od 16 do 18 także jutro pod hasłem Music and Aqua Sport. Rekreacyjna impreza w Aqua Toruń. Na zewnątrz DJ, jazda na rolkach, zumba, konkursy, zabawy także z Radiem Gra. A wieczorem o 20:00 Toruń Night Skating, a w sobotę 27 czerwca o godzinie 11:00 z kempingu Trump przy ulicy Kujawskiej wystartuje historyczny rajd rowerowy, który połączy aktywność fizyczną z poznawaniem lokalnej historii. Jest w czym wybierać.
1: Poleca Radio Gra.

0: Ama.
1: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone, Wyjątkowy Projekt, Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
4: masz. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
11: Winda nie działa.
10: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
11: A, te wypieki! W Piekusiu znowu mają super promocje!
10: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
14: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Torun.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Welcome to New York.

0: Sam raz na takie upały Santana i Mana Corazon Espinado. Upały także na Mistrzostwach Świata. Dziś kolejne dwa pojedynki o 22 czasu polskiego. Ekwador kontra Niemcy i Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej. Emocji pewnie i bramek nie zabraknie. Przypomnijmy, to już trzecia kolejka, więc te mecze odbywają się równolegle. I tak sobie czasami myślę, obserwując różne reprezentacje, że czasami może to i dobrze, że się nie trzeba denerwować, a potem nie mamy zmarnowanego dnia, jak chociażby kibice sąsiednich Czech. W radiu gra już po krótkiej przerwie Ed Sheeran.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Upały. To nie są żarcie. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie. najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, natomiast jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 14 albo 15 stopni. Jutro w ciągu dnia znowu upał do 32 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i będzie to kolejny dzień bez opadów w naszym mieście.

0: Rod Stewart, Young Turks, nie tylko doskonały wokalista, ale i wielki fan piłki nożnej. To tak a propos trwającego mundialu. Jutro o tej porze będziemy już poznawać pierwszych laureatów tegorocznych Toruńskich Gwiazd. Przypominam, od 17 w Fosie Zamkowej, wstęp wolny. Marone, czyli toruński rap. Czaku, doskonała formacja świętująca 25-lecie. Będzie też hołd dla Republiki w wykonaniu wielu toruńskich artystów. A na koniec lordofon. Nie przegapcie, bądźcie z nami, powitajmy razem te wakacje z najlepszą, bo toruńską i nie tylko muzyką. Mariusz Składanowski, do zobaczenia jutro w Fosie Zamkowej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
8: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
12: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
13: BYD. Build your dreams.
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Prawie 15 tysięcy pacjentów rocznie leczonych jest na oddziałach specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, który mimo niełatwej sytuacji finansowej nie ogranicza działalności, wręcz przeciwnie, rozwija się i inwestuje, podkreślając, że jest to szeroko przemyślana i konkretna strategia. Jakie inwestycje zostały poczynione?
16: Rok 26, 25 to rok wielu inwestycji. Trochę z pracownikami się śmiejemy, że mamy Polskę w budowie, bo udało się pozyskać naprawdę ogrom środków. Przez te półtora roku, dwa lata wydamy 64 miliony złotych. I tak, ostatnio otworzyliśmy pracownię hemodynamiki z nowym, zmodernizowanym sprzętem. Pracownia również jest zmodernizowana. Bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o same funkcjonalności tego sprzętu, który jest, bo to już jest nowoczesny sprzęt, generacyjnie przeskakujący to, co dzisiaj na rynku funkcjonuje. Bardzo istotna dla nas inwestycja to nowa pracownia tomografii komputerowej. Do tej pory mieliśmy jeden tomograf, teraz już mamy dwa tomografy. Tomograf, który udało się pozyskać, to jest tomograf spektralny. To jest urządzenie, które w sposób bardzo szybki, bardzo wysokojakościowy potrafi przeprowadzić chociażby badania serca i naczyń wieńcowych.
15: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu. Dodajmy, że niedawno otwarty został zmodernizowany oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, ale inwestycji było oczywiście dużo więcej.
17: O tym się mówi w Toruniu.
15: Trwają konsultacje społeczne w Toruniu. Temat: zmiany w komunikacji miejskiej. Za nami spotkania z mieszkańcami, ale to nie jedyny sposób na wyrażenie swojej opinii. Można wysyłać uwagi elektronicznie, pocztą tradycyjną lub wypełnić ankietę online. Ostatnią opcję wybrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Ankieta jest anonimowa, ale zaznaczamy takie podstawowe informacje jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Możemy też podać maila. Jesteśmy pytani o to, jak często korzystamy z komunikacji miejskiej czy karty JO. Dalej przechodzimy do mapy, czytamy o proponowanych zmianach, można przeanalizować każdą linię, czy zmienia się trasa, jak będzie wyglądać częstotliwość, jakie są zaplanowane linie ekspresowe. I do każdej linii, która nas interesuje, dodać komentarz. Na końcu ankiety mamy też miejsce na ogólne uwagi dotyczące proponowanych zmian, możemy też sami coś zaproponować. I tyle, ankieta jest gotowa do wysłania.
15: A na koniec raportu jeszcze jedna wiadomość dla pasażerów MZK. Od najbliższego poniedziałku w związku z wakacjami wprowadzone będą feryjne rozkłady jazdy dla autobusów i tramwajów. W trakcie wakacji nie będą wykonywane kursy dedykowane młodzieży szkolnej. Na trasy nie będą wyjeżdżały również linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza, a jutro przed nami kolejny dzień z upałami. Ma być maksymalnie do 32 stopni. Będzie to przeważnie słoneczny dzień i kolejny w naszym mieście bez deszczu. Powieje umiarkowany wiatr.
19: No to witajcie! Jesteśmy już praktycznie na wakacjach. Jeszcze tylko jutro najprzyjemniejsze, czyli odbiór świadectw i zaczynamy. Przemek Grabowski po godzinach czwartkowo w radiu gra w lato, w piękny czerwiec. Za chwilę Barry White. Dawno nie było, tak? Słuchaj, ta Barry White, a teraz męskie granie orkiestra.

Tak, tak, jak mówiły nasze babcie, gdy przychodzą upały, to słuchajcie Barry White'a, można się schłodzić w cieniu jego muzyki. Tutaj Barry White z naszego gramofonu, You're the First, The Last, My Everything. Dzisiaj będę miał dla was także porady na upały, no bo nie tylko we Francji, w Polsce też robi się gorąco. Wiadomo, że pijemy wodę regularnie, a nie dopiero wtedy, gdy poczujemy pragnienie. No to zapraszam po wodę, w drodze do kuchni, w drodze do wodopoju. Jerry Halliwell w Radiu Gra, za chwilę Sash i słynne Ekwador. We'll be right back.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Damy dumano! I venga conmigo!

0: Słynna prywatka oddziału zamkniętego. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Jutro to będą prywatki, jutro to będą imprezy, zakończenie roku szkolnego. Jutro to będzie się działo, w szczególności, że pogoda zapowiada się słonecznie i wyjątkowo rekordowo, jeśli chodzi o temperatury. No to na chłodzenie za chwilę w Radiu gra Miles Smith i jego Nice to Meet You.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
15: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
16: Po reklamie.
7: Słuchasz

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

Czułem la radio od Enrique Iglesiasa. Ciekawe, czy on jako Hiszpan wiedział o tym sposobie na upały. Hiszpanie pewnie też tak robią. Słuchajcie, no jest pomysł, ja będę próbował w ten gorący weekend. Można schłodzić sobie pościel na kilka minut przed snem, wkładając ją do oszczelnego worka i do lodówki. Albo tak na krótko do zamrażarki nawet. No niewielki trik, a zasypianie może być przyjemniejsze. No to co, dzisiaj prześcieradło do lodówki i anima na piękne sny, chociaż to jeszcze nie czas. Będzie w wakacje w Polsce, jego Beautiful. We'll be right back.

0: Body Talk od Ale Farben. Nasza nowość, którą też polecamy na wakacje, na takie gorące lato, na taki gorący weekend, jaki przed nami. Warto wietrzyć mieszkanie nie jak już się zrobi zbyt gorąco, tylko wcześnie rano i późnym wieczorem, bo świeże powietrze najlepiej wpada wtedy, gdy słońce jeszcze śpi. No ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca. To nie jest łatwe.
1: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.
13: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza, a jutro przed nami kolejny dzień z upałami. Ma być maksymalnie do 32 stopni. Będzie to przeważnie słoneczny dzień i kolejny w naszym mieście bez deszczu. Powieje umiarkowany wiatr.
14: To jest Radio Gra.
15: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: winylowo-imprezowo od Boney M, Rivers of Babylon. No i kolejna porada na upały. Wiadomo, staramy się jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce, bo latem talerz musi być równie kolorowy jak pogoda, czyli więcej tam warzywek, jakiś ogóreczek, może rzodkiewka, raczej nie karkówka z grilla i nie kiełbasa na takie temperatury. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hitami, będą też eurodensy.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
8: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: Po reklamie.

przy takim bicie, przy takim hicie. When the Rain Begins to Fall, Jamie Jackson i Pia Zadora na piękne wakacje, które oficjalnie otwieramy już jutro. A dzisiaj można świętować jeszcze Dzień Marynarza. Znacie jakiegoś? No kiedyś to marynarz był jak górnik, prawda? Zarobiony. Wszystkie dziewczyny piszczały, chciały być z marynarzem. Teraz coś dla każdego marynarza. Może ktoś posłucha sobie na statku, jeżeli się wybieracie gdzieś. Obiecałem Eurodance i proszę bardzo, jedna z największych eurodance'owych niemieckich gwiazd, czyli projekt Masterboy i niezapomniany hicior La Ola.

0: księżniczka disco, a może królowa? Na pewno księżniczka Kylie w numerze In My Arms. Jest kolejna porada na upały. Warto sprawdzić, co tam się ma przewiewnego w szafie i warto wybierać raczej jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu. No to jutro tak, wiecie, a la Miami Vice, tak jak Taps i Kroket, albo Krokiet, jak wolicie. Tak, raczej na jasno, bo widziałem dzisiaj ludzi tak całkowicie na czarno i wiadomo, że nie było im łatwo.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, Wyjątkowy Projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Jeden z największych hitów od Cher. Tak już prawie na wakacje z radiem gra Believe. No i kolejne porady na upały. Radio Gra przypomina, że nie zostawiamy dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, bo nawet kilka minut może mieć tutaj ogromne znaczenie. No i pamiętajcie o nakryciu głowy. Ja wiem, że niektórzy są na niebo, bo mówią, że w szczególności w aucie, w kapeluszu to tylko emeryci. Nie do końca wiadomo, że nakrycie głowy, jakiś taki kapelusik daje cień i po prostu pomaga także kierowcom, w szczególności jak trzeba wyjść.

0: Do tego tańczę tutaj w Radiu Gra, Another Holandia w słonecznym hausie, czyli Talk to You. Polecam na wakacje, no i kolejna porada na upały. Przypominamy, że w te gorące dni warto jeść owoce bogate w wodę, takie jak arbus czy melon. Trwała dyskusja, czy agrest też jest bogaty w wodę. No raczej tak, ale ile tego agrestu trzeba by zjeść? A poza tym ten polski agrest, no jeszcze nie jest gotowy. Jest już na krzaczkach, ale jeszcze musi tam sobie podejrzewać, jeszcze musi trochę powisieć. Zostańcie z Radiem Gra, na upały też za chwilę The Colors czeka. Italo Disco.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Tokesza, no nasz zegar także bije. Jak fajne hity lecą, to czas leci za szybko. Przemek Grabowski, dziękuję wam za czwartkowe spotkanie. Już jutro wakacje, hura, hura. No i pamiętajcie, że przy wysokich temperaturach nie zapominamy o naszych seniorach i zwierzakach, bo przecież zwierzęta też potrzebują ochłody. A dla ochłody wieczorowo hity w Radiu Gra, świetnej muzyki. Nie zabraknie również po 20. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Pomodori, mozzarella, bazilia,
7: Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
8: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochra, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od skarpy, bowiem już od najbliższego poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi. Powodem jest kolejny etap prac przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja. Tematowi przygląda się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Zostanie zamknięty przejazd przez rondo od strony Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości Wyszyńskiego. Kierowcy jadący z Kaszczorka w stronę szosy lubickiej pojadą tak jak dotychczas po jednym pasie. To jednak nie koniec zmian. Będzie też obowiązywać zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla pojazdów jadących Konstytucji 3 maja od strony Olimpijskiej.
0: Nie da się ukryć, że zmiany w ruchu oznaczają też korekty komunikacji miejskiej. Zatem jak to będzie wyglądać?
1: Również od poniedziałku zmieniona zostanie trasa przejazdu nocnego autobusu N91, ale chodzi wyłącznie o kurs przez Kaszczorek. Od przystanku Rubinkowo Park and Ride autobus pojedzie objazdem Wyszyńskiego Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej. Na trasie objazdu zatrzyma się na przystanku Wyszyńskiego, a przystanek Witosa zostanie zawieszony.
0: Szczegóły jak zawsze znajdziecie na naszym portalu internetowym na gra.fm. A co jeszcze czeka nas w wieczornym magazynie reporterów Radia Gra? Po przerwie posłuchamy m.in. o najważniejszych inwestycjach związanych ze zdrowiem i oświatą w ramach budżetu na rok 2025, jak również porozmawiamy z dyrektorem specjalistycznego szpitala miejskiego, a także posłuchamy, co nowego w szkole podstawowej nr 1 w Toruniu. Słyszymy się po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie zaglądamy w miejskie finanse, bowiem podsumowujemy zeszłoroczny budżet miejski. Na inwestycje przeznaczono ponad 400 milionów złotych, co stanowiło prawie 20% wszystkich wydatków. Jedną z najbardziej obciążającą budżet gałęzią jest oświata i medycyna. O najważniejszych zeszłorocznych inwestycjach i projektach opowie nam Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta.
2: Jednym z istotniejszych wydarzeń jest budowa szkoły filialnej, która zakończyła się i mogliśmy rozpocząć kształcenie w szkole filialnej szkoły podstawowej nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi. Na razie w strukturze klas 1-3. Część dzieci, która rozpoczęła naukę przy ulicy Żwirki i Wigury, przeszła do oddziałów na Jarze. Natomiast z tego, co już wiem, wykonawca wszedł na budowę, przejął teren budowy i rozpoczął działania związane z utworzeniem pełnowymiarowej szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Grasera, tak aby dzieci, które rozpoczęły naukę, mogły dalej ją kontynuować w klasach 4-8. Udostępniona zostanie wówczas też infrastruktura sportowa w postaci orlików, bieżni okulnej, bieżni prostej, wielofunkcyjnego boiska. Podsumowaniem i wprowadzeniem takiego pilotażu w roku 2025, pilotaż będzie na lata 2025-2027, była realizacja i jest realizacja przez zespół szkół nr 26 Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, czyli nic innego, drodzy Państwo, jak nauka, jak szkoła powinna funkcjonować i być elastyczna i dopasowywać się do różnorodności naszych uczniów, którzy do tych szkół przychodzą. Wsparciem zostały objęte również inne placówki miejskie, przedszkola, szkoły podstawowe, natomiast zespół szkół nr 26 jest tą placówką wiodącą, która wdraża różnego rodzaju rozwiązania w innych placówkach i prowadzi również wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sytuacja finansowa specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu nie jest łatwa, ale sukcesywnie się poprawia. W minionym roku na oddziałach przebywało prawie 15 tysięcy pacjentów, udzielono prawie 80 tysięcy porad specjalistycznych, a na SOR-ze

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Związane z trudnością płynności finansowej. Natomiast rok do roku ten wynik jest lepszy. Jeżeli ten kierunek zmian się utrzyma, no to można powiedzieć, że płyniemy w tym dobrym kierunku.
2: Co ważniejsze, szykują się zmiany na oddziałach.
1: I na tym pierwszym piętrze będzie oddział ortopedii, oddział neurochirurgii, czyli dwa oddziały zabiegowe. Tu plany mamy inwestycyjne, zakończenia tego procesu, bo już jesteśmy po zamówieniu publicznym, po ogłoszeniu. Zaraz będziemy rozstrzygać to zamówienie publiczne. I plany mamy do jesieni zrealizować ten proces.
2: Mówił Jan Gesek, dyrektor specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, z którym rozmawiała Marta Manerowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń odbyło się wydarzenie edukacyjne Hej, ty reaguj, kultura szacunku. Celem spotkania była nauka rozpoznawania hejtu i cyberprzemocy, rozwijanie umiejętności reagowania, wzmacnianie empatii i budowanie kultury szacunku w szkole i w internecie.
2: Z naszego prawa nie powinniśmy czynić złego użytku, ale żeby to wiedzieć, musimy znać przepisy. Musimy wiedzieć, że wolność słowa jest filarem demokratycznego państwa prawa i to muszą wiedzieć młodzi ludzie, ale ta wolność jest wolnością.

0: Wolnością dopóki nie wkracza w sferę wolności praw innych osób. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za edukację prawną, za informowanie młodych ludzi o ich prawach i za nauczenie ich, że prawo nie jest straszakiem, prawo nie jest mieczem, ale prawo jest pewną tarczą. Znajomość swoich praw zabezpiecza nas przed hejtem, chociaż przestępstwa z hejtowania próżno szukać w kodeksie karnym. To młody, wprawny człowiek, widząc jakie ma prawa, będzie w stanie zrozumieć, jakie mechanizmy pozwolą je obronić, kiedy spotka się z wypowiedzią hejtera.
1: Mówił Marcin Kruszewski, twórca kanału internetowego Prawo Marcina. Natomiast zdaniem Agaty Lalik, psychologa, największy problem w skutecznym przeciwdziałaniu hejtowi polega na tym, że młodzież nie ufa dorosłym.
2: Młode pokolenie, które ma bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, odbiera wszystko bardzo personalnie, często nie uzewnętrznia się też z tym, szukając wsparcia w świecie wirtualnym, nie zwraca się do nas dorosłych, ponieważ też nie ma zaufania. Widzimy w przestrzeni też takie zjawiska, kiedy młodzież przychodzi z problemem i mówi, że wydarzyło się to czy tamto, i rodzic nie wierzy, nauczyciel nie wierzy, pedagog nie wierzy. I to chcemy odczarować, żeby młodzież wreszcie zaufała, że stoimy za nimi po prostu murem i im pomożemy. Po to są też specjaliści typu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Kiedyś to chodziły stereotypy, że zwracasz się z pomocą, to jesteś psychicznie chory. Tak mówiono. Nie. Teraz mądrzy ludzie, odważni ludzie idą po pomoc do specjalistów.

0: Happy. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.
12: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Już jutro uczennice i uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Toruniu pożegnają rok szkolny i zaczną wakacje. Kończący się rok dla toruńskiej placówki oświaty był rokiem udanym. Szczegóły przedstawi nam Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Toruniu.
2: Dużo się wydarzyło, dużo dobrego dla szkoły. Szkoła się zmienia i to na lepsze. Jeżeli chodzi o takie wymierne korzyści, to przede wszystkim w wyniku tutaj realizacji tego programu i środków, które zostały uruchomione przez rząd, czyli Krajowy Plan Odbudowy, uzyskaliśmy nowy sprzęt, to jest 35 laptopów, 20 tabletów i 11 Chromebooków, w wyniku czego udało nam się w tym roku zmodernizować starą pracownię komputerową i w tym momencie dzieci mają nowoczesny sprzęt, laptopy z Windowsem 11, wszystko aktualne z najlepszymi parametrami, także ja się bardzo z tego cieszę. Musieliśmy też zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową i to też się udało zrobić i mamy w tym momencie już taką sytuację, w której nie tylko w szkole jest jedna pracownia komputerowa, ale musimy myśleć o tym, żeby otwierać kolejne. Pracownia sztucznej inteligencji, która zostanie do nas dowieziona w wakacje, niestety w wakacje, ale stety, jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, czyli 3 lipca mamy informację, otrzymamy w ramach też tego Krajowego Planu Odbudowy pracownię sztucznej inteligencji i tutaj w skład tej pracowni wchodzi przede wszystkim monitor interaktywny 75 cali, 15 laptopów dla uczniów plus jeden laptop dla nauczyciela plus oprogramowanie do tej sztucznej inteligencji.
1: Na zakończenie w imieniu całej redakcji życzymy nie tylko uczennicom i uczniom udanych wakacji, ale również wszystkim naszym słuchaczom. To był ostatni wieczorny magazyn reporterów Radia Gra przed przerwą wakacyjną, dlatego życzę udanego odpoczynku. Dziękuję za wspólnie spędzone wieczory i do usłyszenia we wrześniu. Artur Stochla.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
7: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gram. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Zaczynamy od podsumowania wydarzenia, które odbyło się w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. To Hejty, Reaguj, Kultura Szacunku, czyli impreza skierowana do uczniów, nauczycieli i wychowawców.
8: Młode pokolenie, które ma bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, odbiera wszystko bardzo personalnie, często nie uzewnętrznia się też z tym, szukając wsparcia w świecie wirtualnym, nie zwraca się do nas dorosłych, ponieważ też nie ma zaufania. Widzimy w przestrzeni też takie zjawiska, kiedy młodzież przychodzi z problemem i mówi, że wydarzyło się to czy tamto i rodzic nie wierzy, nauczyciel nie wierzy, pedagog nie wierzy i to chcemy odczarować, żeby młodzież wreszcie zaufała, że stoimy za nimi po prostu murem i im pomożemy. Po to są też specjaliści typu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Kiedyś to chodziły stereotypy, że zwracasz się z pomocą, to jesteś psychicznie chory, tak mówiono. Nie. Teraz mądrzy ludzie, odważni ludzie idą po pomoc do specjalistów.
7: Mówiła psycholog Agata Lalik.
9: Krótko chciałem zapytać, jak to jest z tym hejtem w szkole? On jest, nie ma go?
10: No pewnie jest. No ja osobiście się nie spotkałam, ale na przykład moja przyjaciółka z podstawówki spotkała się z hejtem na temat jej wyglądu i było jej bardzo ciężko.
9: Okej, ale sobie poradziła jakoś z tym? Szukała profesjonalnej pomocy? Czy po prostu rozmawiała o tym, czy zostawiła to w sobie?
10: Nie, rozmawiała ze mną, z rodzicami, z wychowawcami i no skończyło się na tym, że po prostu chłopak, który ją wyzywał, został upomniany.
11: Wiem, że się zdarzają takie sytuacje, bo na przykład miałem kolegów, którzy się spotykali z takim hejtem.
9: Okej, a jak taki hejt może wyglądać? To są jakieś wyzwiska, jakieś takie dziwne zachowanie w stosunku do drugiej osoby?
11: Różnie, najczęściej na grupach klasowych, bo jednak tak w twarz to rzadko ludzie mówią, w sensie wyzywają, ale to właśnie na grupach klasowych, ale też się zdarza na przykład czasami tak, że ktoś kogoś popnie, wyzywa w klasie. Zdarzają się takie nieprzyjemne sytuacje, ale właśnie głównie w internecie i tak na grupach klasowych.
9: Jak wtedy sobie z tym radzić? Jak co robić?
11: Ignorować, bo najczęściej ja też zauważyłem, że to, po prostu tacy ludzie się znudzą tym hejtem. No a jeżeli kogoś to bardziej dotyka, no to po prostu zgłosić to komuś.
7: Z uczestnikami akcji rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Kończy się rok szkolny. Z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy do szkoły podstawowej numer 1. To był udany rok, przekonuje dyrekcja.
12: Dużo się wydarzyło, dużo dobrego dla szkoły. Szkoła się zmienia i to na lepsze. Jeżeli chodzi o takie wymierne korzyści, to przede wszystkim w wyniku tutaj realizacji tego programu i środków, które zostały uruchomione przez rząd, czyli Krajowy Plan Odbudowy, uzyskali dostaliśmy nowy sprzęt, to jest 35 laptopów, 20 tabletów i 11 Chromebooków, w wyniku czego udało nam się w tym roku zmodernizować starą pracownię komputerową i w tym momencie dzieci mają nowoczesny sprzęt, laptopy z Windowsem 11, wszystko aktualne z najlepszymi parametrami, także ja się bardzo z tego cieszę. Musieliśmy też zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową i to też się udało zrobić i mamy w tym momencie już taką sytuację, w której nie tylko w szkole jest jedna pracownia komputerowa, ale musimy myśleć o tym, żeby otwierać kolejne. Pracownia sztucznej inteligencji, która zostanie do nas dowieziona w wakacje, niestety w wakacje, ale niestety, jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, czyli 3 lipca mamy informację, otrzymamy w ramach też tego Krajowego Planu Odbudowy pracownię sztucznej inteligencji i tutaj w skład tej pracowni wchodzi przede wszystkim monitor interaktywny 75 cali, 15 laptopów dla uczniów plus jeden laptop dla nauczyciela plus oprogramowanie do tej sztucznej inteligencji. Uważam, że ten rok był bardzo udany, ponieważ idziemy w takim kierunku edukacji STEAM, czyli łączenie nauki, technologii, sztuk artystycznych i udało nam się w tym roku zakupić taki fantastyczny zestaw klocków Corbo do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej 1-3 do wykorzystania dla całej klasy. Każde dziecko ma możliwość zabawy tutaj nauki poprzez doświadczenie, poprzez eksperyment, angażując wszystkie swoje zmysły i na pewno ta nauka staje się bardziej efektywna. Również w tym roku szkolnym udało nam się i uzyskaliśmy grant w ramach rządowego programu Cyfrowy Nauczyciel. Dwa oddziały przedszkolne, które prowadzimy w szkole, zostały wyposażone również w klocki Corbo, w drukarkę 3D.
7: To była Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Za nami sesja Rady Miasta Torunia, podczas której przyjęto sprawozdanie za wykonanie budżetu w 2025 roku. Przypomnijmy, co się działo w ubiegłym roku w służbie zdrowia.
13: Ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzinna, niemal 314 milionów, w tym 25 milionów inwestycji. Główne inwestycje poczynione w szpitalu miejskim to zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do neurochirurgii głowy i szyi, modernizację pomieszczeń nad SOR-em, zakup diagnostyki i sprzętu do pracowni patomorfologicznej. Natomiast dodatkowym zewnętrznym źródłem finansowania ze strony województwa kujawsko-pomorskiego również było wprowadzenie i rozszerzenie działań Banku Komórek Macierzystych, wprowadzenie i zakup sprzętu, który pozwoli nam na realizację procedury CAR-T. Inwestycje w miejskiej przychodni specjalistycznej, czyli modernizacja budynku ośrodka rehabilitacji przy Łyskowskiego, drobne oczywiście przebudowy, które i modernizacje, które miały miejsce tutaj przy ulicy Uniwersyteckiej i to, co jest kluczowe dla mieszkańców Bielaw, to projekt budowy filii miejskiej przychodni specjalistycznej przy ulicy Szczecińskiej, tak aby była ona dopełnieniem Centrum Integracji Międzypokoleniowej i tak naprawdę odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Inwestycje w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym to remont tarasu, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, która też umożliwia lepsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami, ale też pozwala na wypoczynek aktywny na tarasie. 2025 rok był takim rokiem, w którym aż 10 programów polityki zdrowotnej zostało przygotowanych. Ponad 7630 mieszkańców, którzy skorzystali z działań profilaktycznych. Bardzo ważny program, który skierowany został do uczniów szkół podstawowych, czyli program wykrywania otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo wsparcie w postaci programów już kontynuowanych, czyli Toruń ma oko na dzieciaki, Toruń uśmiecha uśmiechem, czy leczenie wad postawy.
7: Budżet podsumowała Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Jeszcze w tym roku szykują się przeprowadzki dwóch oddziałów w szpitalu miejskim przy Batorego. Na pierwsze piętro przeniosą się ortopedia i neurochirurgia. W związku z relokacją ortopedii więcej przestrzeni zyska urologia.
14: W tym roku na pewno jeszcze rozpoczniemy modernizację 4. piętra, gdzie dzisiaj znajduje się oddział ortopedii i urologii. W planie mamy poszerzenie tego oddziału urologii ostatecznie o ten obszar, w którym teraz oddział ortopedii się znajduje. No jest to działalność całodobowa, działająca w trybie ostrym i pilnym, jedyna w mieście Toruniu. W związku z powyższym też widzimy, jakie są potrzeby mieszkańców Torunia. Tutaj chcemy poszerzyć tę działalność i rozwinąć również o dodatkowe miejsca dla pacjentów. Nie tylko pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, pacjentów onkologicznych. Również planujemy tutaj zabezpieczenie dodatkowego obszaru dla chemioterapii pacjentów, którzy będą tego wymagali.
7: Jana Geska, dyrektora specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, pytaliśmy również o finanse lecznicy.
14: Porównując rok do roku, skończyliśmy z poprawą w wyniku, czy tej straty netto, prawie 14 milionów. Rok zamykamy ze stratą, faktycznie minus 11 milionów złotych. To, co nas bardzo cieszy, to to, że wszystkie działania naprawcze, które przez ten okres czasu zostały wdrożone, one przyniosły pozytywny efekt w postaci tak zwanego pozytywnego wyniku na działalności operacyjnej, czyli na tej działalności, która stricte obrazuje sytuację funkcjonowania szpitala. No to, co u nas powoduje tą stratę, no to jest tak zwany cały obszar finansowy, czyli obsługa zadłużenia, no i wiele różnych takich sytuacji związanych z trudnością płynności finansowej. Natomiast rok do roku ten wynik jest lepszy. Jeżeli ten kierunek zmian się utrzyma, no to można powiedzieć, że płyniemy w tym dobrym kierunku.
7: Poruszyliśmy także temat inwestycji.
14: Rok 26, 25 to rok wielu inwestycji. Trochę z pracownikami się śmiejemy, że mamy Polskę w budowie, bo udało się pozyskać naprawdę ogrom środków. I tak, ostatnio otworzyliśmy pracownię hemodynamiki z nowym, zmodernizowanym sprzętem. Pracownia również jest zmodernizowana. Bardzo istotna dla nas inwestycja to nowa pracownia tomografii komputerowej. Do tej pory mieliśmy jeden tomograf, teraz już mamy dwa tomografy.
7: To był Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu.

0: Rynek Staromiejski w Toruniu, serce Starego Miasta z historią w tle. Rynek Staromiejski w Toruniu to miejsce, które od wieków wyznacza rytm życia miasta i stanowi jego centralny punkt. Plac o wymiarach 109 na 104 metry to nie tylko świadek burzliwej historii, ale także scena, na której rozgrywały się najważniejsze wydarzenia społeczne, handlowe i kulturalne Torunia. W samym centrum rynku dumnie wznosi się monumentalny gmach Ratusza Staromiejskiego, będący jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta. Początki i rozwój rynku, historia rynku staromiejskiego sięga połowy XIII wieku. W 1251 roku, gdy zapadła decyzja o rozbudowie Torunia w kierunku północno-zachodnim, wytyczono nowy plac, który miał stać się głównym punktem miasta. Wcześniej funkcję tę pełnił teren zajmowany obecnie przez Katedrę Świętych Janów, dawniej Farę Staromiejską. Co ciekawe, rynek staromiejski nie charakteryzuje się typową dla średniowiecznych miast regularnością planu. Wynika to z dwufazowego rozwoju Starego Miasta, co łatwo zauważyć, porównując toruński rynek z bardziej symetrycznym placem Nowego Miasta. Zaledwie z dwóch narożników rynku staromiejskiego, północno- i południowo-wschodniego, wychodzą po dwie ulice, odpowiednio Chełmińska i Szewska oraz Żeglarska i Szeroka. Pozostałe narożniki są punktami wyjścia tylko dla jednej ulicy. Z północno-zachodniego wychodzi ulica Panny Marii, a z południowo-zachodniego ulica Różana. Zabudowa śródrynkowa i funkcje placu od 1259 roku. W centralnej części placu zaczęła powstawać zabudowa śródrynkowa, która na przestrzeni wieków przekształciła się w dzisiejszy ratusz staromiejski po licznych przebudowach. Rynek przez długi czas pełnił przede wszystkim rolę ogromnego placu targowego. Każda część rynku była przyporządkowana określonym towarom, na przykład południowo-wschodni narożnik służył jako targ warzywny. W XVII wieku, a dokładnie w 1741 roku, rynek staromiejski został wybrukowany, co znacząco poprawiło komfort codziennego funkcjonowania tego miejsca. Przemiany społeczne i komunikacyjne w okresie międzywojennym rynek staromiejski zamieszkiwali głównie kupcy. Około 1932 roku zaczęli przeważać urzędnicy.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Wcześniej rynek staromiejski był miejscem postoju konnych omnibusów, a na początku XX wieku pierwszym postojem taksówek. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy rynku, jednak nie został on w pełni zrealizowany. Rynek bywał także miejscem wymierzania kar. Przy pręgierzu dokonywano straceń i publicznych kar. W najbardziej reprezentacyjnej części rynku, w zachodniej pierzei zwanej Placem Turniejowym, odbywały się różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe. Architektoniczne perełki rynku staromiejskiego, rynek staromiejski, otaczają zabytkowe kamienice i gmachy, z których wiele stanowi o wyjątkowym charakterze tego miejsca. Najważniejsze z nich to Ratusz Staromiejski, jeden z najważniejszych symboli Torunia, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku w obecnym kształcie od 1391 roku. Przylegająca do ratusza wieża pochodzi z 1385 roku. Dziś mieści się tutaj Muzeum Okręgowe. Dwór Artusa, gdzieś obecny gmach, oddano do użytku 12 grudnia 1891 roku. Na tym miejscu już od XIV wieku funkcjonował Dwór Artusa, który rozebrano w 1802 roku. Kolejny budynek powstał w 1829 roku, jednak również został wyburzony, by w 1889 roku ustąpić miejsca obecnej konstrukcji. Dawna komendantura twierdzy Toruń, zbudowana w 1820 roku na miejscu dawnych kamienic patrycjuszowskich, utrzymana w klasycystycznej stylistyce. Kościół Świętego Ducha, dawny kościół ewangelicki, poświęcony w 1756 roku, od 1945 roku należy do zakonu jezuitów. Kamienica pod Aniołem. Pierwotnie gotycka, przebudowana w XVIII wieku, niegdyś należąca do burmistrza Jana Zimmermana. Kamienica pod Lwem, zespół dwóch kamienic połączonych na początku XX wieku. Kamienica przy numerze 36 powstała w XIV wieku, a po II wojnie światowej mieścił się tam dom towarowy PDT. Kamienica pod gwiazdą, gotycka, z przebudowami z XVI i XVII wieku. Krótko należała do Filipa Kallimacha, włoskiego humanisty. Gmach poczty głównej, neogotycki budynek z 1884 roku, do dziś pełni funkcję poczty. Pałac Meissnerów, dawny pałac miejski z 1739 roku, obecnie mieści ognisko pracy pozaszkolnej, dom harcerza. Rynek dziś, tradycja spotyka nowoczesność, rynek staromiejski w Toruniu. To nie tylko zabytek i muzeum pod gołym niebem, ale także tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Współcześnie na rynku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, jarmarki i festiwale, które przyciągają tłumy. To tutaj bije serce miasta, a historia splata się z codziennością. Spacer po rynku staromiejskim to niezwykła podróż przez wieki, od średniowiecznych tradycji handlowych przez burzliwe czasy wojen i przemian społecznych, aż po współczesność, w której tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Rynek staromiejski pozostaje niezmiennie najważniejszym punktem Torunia i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Polski.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne.

Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jaguś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jaguś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jaguś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollob. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jaguś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jaguś. Przez 19 sezonów Wiesław Jaguś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu. 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jaguś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z Toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.

Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj siedmioklasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz polskie towarzystwo gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalag dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia.
armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała Szkoła Podstawowa nr 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt rynku nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny ratusz nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod modrym fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym rynek nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje rynku nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś rynek nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.

0: mama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Radiogram. Hity pełne energii.
1: Ramaja.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.